0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio S.
2: Radio SK.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnienia.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

Takie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

ale nie dam sobie wyjść na głowę. I to nie tak, że ciągle coś źle robię. Ja potrzebuję luzu, ej, a twój luz cały stoi w kurzu. Dlaczego każda prośba jest jak echo?

tego tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Ubieram

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
2: No witam serdecznie wszystkie ranne ptaszki i osoby, które kończą nocną zmianę. Dziś 22 stopnie na plusie, temperatura będzie po naszej stronie, możliwe mało opady deszczu, brak burz. Im bliżej weekendu, tym cieplej, w weekend wracają upały.
1: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
3: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Perocki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia. A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
5: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
4: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
6: SK Beskidy News.
2: Gmina Radziechowy-Wieprz dzięki dofinansowaniu z Unii wybuduje około 3,5 km trasy rowerowej. Trasa w całości przebiegać będzie przez malowniczą miejscowość Wieprz. Wartość inwestycji przekracza 4 miliony złotych. Ponad 72,5 miliona złotych będzie kosztowała rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu. Prawie 70% tych kosztów pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Inwestycja będzie kluczowa dla obsługi rosnącego ruchu turystycznego na Żywiecczyźnie.
7: Jan, i Wiktor
8: w Radiu SK.
9: Jest środa, dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
10: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
11: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer jeden.
9: No to jeszcze raz, ważne numerki 664-402-302 i tam na Messengerze te takie te ikonki mikrofonu tam.
10: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
12: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu. Kto pierwszy, ten lepszy.

0: No, czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dnia!
3: Dobra. Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra
3: energia. Zazdrościmy, pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
2: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302, kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia, dzień dobry. Witamy, tutaj Radio SK. No jest to...
4: No cześć! Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno!
1: 3-0.
0: Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaoołować, proszę cię bardzo.
3: Dawaj, zaoołuj.
1: Pracowanie.
0: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
3: Jaciu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
0: O, to byłby hit.
3: Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
4: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
4: Tak, kobieta z klasą.
3: No.
4: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostały, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko na już.
3: Szybko, no.
4: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
1: Teraz Rusy.
3: No, bo...
1: Teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
0: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka, dużo!
0: Dużo szybko zdrówka.
4: I cierpliwości.
3: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
4: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
3: No jak, to żona, no co?
2: Ale nie zabrał
4: właśnie
2: żony.
4: Nie.
2: Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
4: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
3: No to o
1: nie małżonkę.
3: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
4: Tak jest. Normalnie
3: żona Jan.
4: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką
3: Jan
4: jest
3: Błachowicz.
4: Jan Błachowicz
3: jest sportowcem, tak, rzeczywiście, i też występuje na galach UFC. O? I on, to był jego? Okej, dobrze. Gratulacje.
1: Mówią, no, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
3: No, para prezydencka.
5: Tylko w Radiu SK.
3: Tak razem lecieli samolotem?
4: Mhm. Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
3: Podobno woda ma smak coli.
4: Kama i Wiktor.
1: I jeszcze informacje z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama. Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
6: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
7: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac, Bielsko-Biała ulica Warszawska 180, Comfy Park Bielik.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: No to mamy środek tygodnia, jeszcze 2 dni wstawania i upragniony weekend. No dobrze, jeszcze trochę pracy przed nami. W każdym razie, co nam przyniesie pogoda w najbliższym czasie? Dziś temperatura wyniesie maksymalnie 22 stopnie. Uwaga, możliwe małe opady deszczu. Burz się nie spodziewamy, ale te opady pojawią się w powiecie żywieckim. Na razie na drogach nie pojawiły się korki, chociaż wzmaga się ruch między innymi na drodze 948-946. Na tych drogach na pewno będzie ciasno w najbliższy weekend, ponieważ nadchodzi powoli fala upałów powyżej 30 stopni w sobotę i w niedzielę.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
13: SK Sport News.
12: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi. W meczu grupy J Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a 2 trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
8: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
0: Jankes. I Wiktor.
14: Wiktor.
0: W Radiu SK.
15: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
16: W pół do piątku dzisiaj, no proszę, ale pachnie. Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
17: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
18: Cześć, Jeska. A ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, Jeska, pozdrawiam.
9: wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe. Bo...
17: Albo że tak, on tak biodrem, no, albo nogą. Kolanem.
9: Ja czasami nogą otwieram.
17: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.
9: Czym Kama?

0: come on. 638, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest K.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem? Kto z kim?
1: Katy Perry i premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś czasu, tak.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
2: No. To ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha.
2: Na przykład taki Donald Tusk całujący się na kocu z Dodą.
3: O.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
0: Reklama.
5: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
6: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
7: To będzie ostatnia reklama.

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich. Znowu jesteśmy na silownie. Będziemy pokować dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
1: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz... Nie, jeszcze nie dajemy jeszcze prezentów.
1: No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia. Jakbyś mógł teraz tak spojrzeć się na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
1: No myślę, że brzuch, nie?
3: No to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy
4: ale
0: u góry.
4: Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
5: Ale brzuchem się nie obronisz przecież. Wow.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej ala ciąży męskiej, tak?
1: No lub łapa, lub łapa.
3: Jak?
4: Łapa!
3: Okej, okay, no to zrobimy oczywiście. Mówisz, trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
1: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnie mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
3: Łapy!
4: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
4: Łapy w górę!
1: Super, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
4: No!
1: Jeszcze raz.
4: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się,
1: Piotr. Ja wiem, nie ogarnę.
3: Wszystkiego dobrego.
1: Dziękuję bardzo.
4: Trzymaj się, Piotr.
1: Dziękuję, hej, cześć.

0: Porque ja wstaję tak rano, za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym ciągu z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest, bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje.
3: Jankers, Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
11: Do pracy warto wziąć parasol, ponieważ dziś w naszym regionie możliwe przelotne opady deszczu. Cześć, witajcie ponownie, tutaj Przemek Kopiejka. Temperatura przekroczy 20 stopni. Jutro brak opadów, cieplej, upały nadejdą w piątek, w sobotę i w niedzielę. W Beskidach też będzie bardzo ciepło.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
8: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
13: No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
14: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
15: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie, taka tragedia.
12: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6 zł. 10 groszy za litra, diesel do 6 zł. 44 groszy. A to efekt nie przedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
16: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli no kwota zauważalna dla kierowców.
12: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
17: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dokonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
12: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
18: SKB Skidy News.
11: Podczas górskiej wędrówki w rejonie Cienkowa z nieznanych przyczyn pies zaatakował turystkę. Kobieta odniosła obrażenia wymagające pomocy ratowników. Na pomoc ruszyli beskidzcy goprowcy, którzy udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy. Po zaopatrzeniu ran kobiecie zalecono dalszą konsultację lekarską. W Inwałdzie nieznany mężczyzna najpierw obserwował dom, a później wszedł na teren posesji. Dopiero szczekające psy wystraszyły intruza. Mieszkańcy ostrzegają się nawzajem i apelują, by w przypadku zauważenia osób kręcących się w pobliżu posesji niezwłocznie powiadomić policję.
19: Jankes,
20: Kama
21: i Wiktor
22: w Radiu SK.
7: Dzień dobry, witamy raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
14: Już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
19: Będzie się działo!
14: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
19: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: czym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on taki jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do niedawna, cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Zalią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
4: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów?
2: Aktywistów, no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy. I
3: Wiktor. Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: No ale dobra. Tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: No pewnie, że tak, jak najbardziej oczywiście. 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek, a
2: wcześniej oraz nie, 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek, Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w Muksie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś szóstki piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem, nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz, te bezpieczniki.
2: Dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
3: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
4: Gotowy.
0: Uwaga. Jedno brakujące słowo. Uwaga, najpierw

0: Jeszcze mamy miejsce. Christian,
1: pamiętaj, żeby kortki wziąć ze sobą.
2: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
3: O, ja liczę na Argentynę.
4: SK Karniakika.

0: Pierwszy kibic RP, Jankes, cały czas zerka na ekran.
1: Co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli wszyscy nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: Naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
0: Dokładnie. Słuchajcie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
1: No wiadomo, Polska.
0: To Tatry.
1: Polska górą.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje?
3: To w euro.
2: Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Marian, A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
6: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
5: No, sprytnie.
7: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
8: Bo w Media
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Okolice 21-22 stopni na plusie, tak będzie dziś po południu. Wiatr tylko czasami się trochę zerwie. Podczas oporów deszczu brak burz, jutro 24 stopnie, brak opadów, piątek już 28, fala upałów przed nami. Pamiętajcie, żeby nie wychodzić na to największe słońce, jeśli dobrze nie czujecie się na siłach. Po prostu, co na drogach, duży ruch samochodowy o poranku, oczywiście sporo samochodów w okolicach centrum Żywca na zjeździe z ekspresów. Na drogach wojewódzkich, sporo samochodów też w centrum Węgierskiej Górki przy rondzie szerokości, bezpiecznej jazdy do celu.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
12: 7.30, to jest TSK News, Marcin Procki. Zapraszam, CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
13: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
12: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
15: SK Sport News.
12: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1. A w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmajerem.
14: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
16: Jankes, Kama i Wiktor.
17: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
18: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
19: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
18: Blokada rodzicielska.
19: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
18: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce. Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
19: Oj, tak! Tak.
18: Nie pytasz się o zgodę.
20: Nie muszę pytać?
19: Nie. Tak.
18: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy.
21: Deep

0: gdzieś to już słyszałem.
1: Nie.
2: Coś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski?
0: Może to ten Gottlieb był kiedyś taki też właśnie. Taki.
2: A to podobne, to prawda.
0: No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj, i co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam!
0: Meteorolodzy
2: mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca.
1: Tak,
2: okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę z dzieciństwa.
1: Czyli jaką?
0: Ciepło, zimno. Kama. Zimno, ciepło.
2: Kama, gorąco!
0: Kama, to będzie dzisiaj zimno czy ciepło?
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
6: Barbara, kupiłem taniej.
7: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
10: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo?
5: Wypędzowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia. Sanatoria.
4: Tak.
5: W sprawie przydziału proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
4: Tak.
5: Dobrze.
4: A jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
5: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
4: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
6: Obojętnie. Może być i Karpacz,
4: tak.
5: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
4: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
5: Nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
4: O kurczę, wie pani co, to wtedy, bo w tym Kudowa Zdrój też jest...
5: Tak, to samo. To samo.
4: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby,
5: no.
4: Mów.
6: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
5: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
4: Albo to, Marek.
5: Bo wie pani, to może zróbmy tak, ja bym dała kobietę, i teraz, ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
4: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
5: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
4: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
5: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
4: Czy my damy radę z tym?
6: Ja nie wiem.
5: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, że jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
4: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
5: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
7: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
4: No nie, i ten sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się to u mnie pojawi.
6: Się udało państwu.
4: Udało mu się, naprawdę. Ja już się tym byłam złamana.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
0: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę,
8: masz numerka ma?
9: Pocztą go wkręcić.
2: Pocztą.
0: Tak, pocztą.

0: profesor, wiadomo, kim jest Jankes? Nie wiadomo.
1: Kim jest Jankes?
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Mm-hmm. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie... Już patrzę na was i zawsze widzę
3: w oczach,
0: widzę, czy się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
3: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
2: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
3: O. No to jest taka ogólna...
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
3: No, jesteś obywatelem świata.
2: Tak.
0: Tak. Czyli, czyli mogę być też Polakiem.
3: I w promocji kolejna podpowiedź.
5: Jankes, lubisz innych facetów?
2: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
3: Nie.
1: Radio SK.
2: Ale życzymy ci powodzenia.
3: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po ósmej.
6: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
4: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
19: Do pracy warto wziąć parasol, ponieważ dziś w naszym regionie możliwe przelotne opady deszczu. Cześć, witajcie ponownie, tutaj Przemek Kopiejka. Temperatura przekroczy 20 stopni. Jutro brak opadów, cieplej, upały nadejdą w piątek. W sobotę i w niedzielę w Beskidach też będzie bardzo ciepło.
15: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
20: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
21: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
22: Zbliża się 8, zaczyna Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrypecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysy. Opis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
23: Ja to bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
22: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności. ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
24: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
25: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
24: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
22: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
26: SK Beskidy News.
19: Gmina Radziechowy-Wieprz dzięki dofinansowaniu z Unii wybuduje około 3,5 km trasy rowerowej. Trasa w całości przebiegać będzie przez malowniczą miejscowość Wieprz. Wartość inwestycji przekracza 4 miliony złotych. Ponad 72,5 miliona złotych będzie kosztowała rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Żywcu. Prawie 70% tych kosztów pokryje dotacja z Unii Europejskiej. Inwestycja będzie kluczowa dla obsługi rosnącego ruchu turystycznego na Żywiecczyźnie.
27: Young Yankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
28: Czy na pewno Jankes?
29: Nie wiadomo, nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
2: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
30: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
28: Ale gdzie?
29: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
2: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
29: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
2: Ciele?
28: Mam tatuaże, lubię facetów.
29: A gdzie to się robi? No?
28: Lubię też Dawida Podsiadło?
29: No, podsiadłbyś go.

0: 8 minut po godzinie 8. Jankes cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie więc... jakieś konkretną podpowiedź.
0: Ależ
1: proszę
0: cały
1: was.
0: Czas są konkretne. Łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m. A w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
4: Słuchajcie, są coraz, daty, są liczby,
1: co
4: są
1: się
4: fakty.
1: Podoba, jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź? Skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów i tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, ta! Może kilometrówki również, co?
3: Ale w sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m. No jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: Kiedyś w grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale na to
3: no
1: wychodzi.
3: Jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą?
0: Złap taki
3: tak,
0: teraz...
3: Było mówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie. Mhm.
1: Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
4: Klapsy?
3: Też.
5: Czyli może.
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu podpowiedzi.
1: Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: Potrafię. No tak. To każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
6: Pojawiłeś się w grach i filmach.
7: O. Jankes, jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
8: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
9: No co ci powiem, Janki, kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą. Ale legendą.
10: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
1: Czekajcie.
3: To wszystko prawda.
1: Okej. Okay. No. Wyłączanie światła to się dzieje często w sportach walki. Mm-hmm. Nie?
0: No tak.
3: No to czy tak naprawdę? Ale nie patrz na nasz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie
3: i
1: coś jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
6: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
11: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: Oh. Łap gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Teresi.
1: Jeszcze raz, kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Czy propozycja? Czy jestem Janem Błachowiczem? Nie jestem Jan. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
0: Jest niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
0: Dokładnie.
6: Witam. A do tych osób jest sporo. Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
0: No.

0: chwilkę i przeszkadzasz.
1: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa.
2: Już mam. Michał Anioł.
3: Nie
2: Michał Anioł.
3: Koledzy.
1: No jak on się nazywa?
2: Tuszol.
1: Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
2: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem?
2: Nie jesteś.
1: Bo też Polak taki ma taki coś.
4: No.
1: Wie.
4: No.
1: Mam.
5: No.
1: Mike Tyson!
2: Mike Tyson?
1: Gojco!
2: Jezusiu! Kama mi pokazała!
6: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
1: Ale ciekawe to, co?
6: Jaka to jest przeróbka?
0: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
7: Radio Jezu.
1: Ale...
0: Pasuje ci!
1: Ale jakiś taki... Czemu ja takiego okrągły jestem? Jakiś dziwny, jak taka...
0: No bo on też jest taki okrągły, no.
7: Ladies and gentlemen,

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Ale dobrze, że chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, ale dostawię to mojemu synkowi, on też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki. Radio.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Rodzinna wycieczka? Wybierz czesko-polskie pogranicze. Na miejscu karbonarium w Jastrzębiu-Zdroju z węglową ekspozycją, czeski kompleks Dolni Witkowic, kawiarnia Bolt Tower, interaktywne muzeum U6 czy świat techniki. Dzieci oszaleją. Kampania dofinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Interreg.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak.
3: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl / tanie godziny / serwisant.
4: To będzie ostatnia reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Okolice 21-22 stopni na plusie, tak będzie dziś po południu. Wiatr tylko czasami się trochę zerwie. Podczas oparów deszczu brak burz, jutro 24 stopnie, brak opadów, piątek już 28, fala upałów przed nami. Pamiętajcie, żeby nie wychodzić na to największe słońce, jeśli dobrze nie czujecie się na siłach. Po prostu, co na drogach, duży ruch samochodowy o poranku, oczywiście sporo samochodów w okolicach centrum Żywca na zjeździe z ekspresówki. Na drogach wojewódzkich, sporo samochodów też w centrum Węgierskiej Górki przy rondzie szerokości bezpiecznej jazdy do celu.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów, ranne są dwie osoby, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
5: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
4: Mówi redaktor naczelny Super Ekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
6: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8.31.
7: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy do kina, wyślemy, zabawki przekażemy.
8: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
6: Są zabawki, już się odzywają.
7: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala.
8: Gratuluję. Na czasie.
7: Chyba nie muszę mówić, że ja mam chudego.
6: Czekajcie, bo coś jeszcze
9: wiemy.
6: Coś jeszcze chcę powiedzieć, no.

0: Tutaj SK 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
2: Tak.
1: No dwa, znaczy, dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten.
0: Będzie.
1: Tak.
0: A może się od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku z zbliżającym się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD.
8: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
7: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.

0: 17 czerwca. This is the day. Dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
0: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
2: Czy ty nie jesteś niespodzianką, to jesteś pizzą w okularach.
0: To prawda. Tak. Ja jesteśmy postaciami rzeczywiście.
3: Ogrodowym krasnalem.
2: A jesteś właściwie gnomem.
3: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
2: Mhm. Ja Akama? Z kolei żółwicą lądową.
0: Żółwica lądowa.
3: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, no ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
0: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
0: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
2: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma, trochę.
3: To co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki ulubionego. Mm-hmm. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
3: A gruby miś?
4: No, puszysty.
3: To on, to on.
2: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nadjedzone.
2: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę spróbować.
0: Nie podpowiadaj, Kama tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle. Zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
2: Były lody i z koperek.
3: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5. Zestaw zabawek
4: super.
3: I głośnik bezprzewodowy. Brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
0: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech to wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
2: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: poranku mamy dość.
1: Znaczy nie, no nie mamy dość, chyba, ale płacą tylko do 9, więc...
2: Dość.
1: Sami rozumiecie.
2: My tu mamy jeszcze 5 minut, powiedzmy, nie? To za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na SK.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym, ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja, oj, oj, oj.
0: No i przecież finał w kosza również, Zielona Góra.
2: Legia Warszawa!
0: Dzieje się. I Wiktor.
4: To promocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.

0: udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Będę był to al ristorante.
7: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
9: No i ponownie sprawdzamy, jak tam sytuacja na zewnątrz. Teraz nieco większy ruch samochodowy jeszcze w centrum Żywca, w Milówce, w Węgierskiej Górce trochę mniej samochodów. Co do pogody, to dziś opady deszczu nieduże, ale może kropić od jutra już cieplej. Fala upałów taka prawdziwa w piątek, w sobotę i w niedzielę.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej 7 przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy, ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
11: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
12: Pracownicy nie widzą pieniędzy i my nie protestujemy do samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
13: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
10: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie, a ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
14: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
10: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
0: SK Beskidy News.
9: Podczas górskiej wędrówki w rejonie Cienkowa z nieznanych przyczyn pies zaatakował turystkę. Kobieta odniosła obrażenia wymagające pomocy ratowników. Na pomoc ruszyli beskidzcy goprowcy, którzy udzielili poszkodowanej pierwszej pomocy. Po zaopatrzeniu ran kobiecie zalecono dalszą konsultację lekarską. W Inwałdzie nieznany mężczyzna najpierw obserwował dom, a później wszedł na teren posesji. Dopiero szczekające psy wystraszyły intruza. Mieszkańcy ostrzegają się nawzajem i apelują, by w przypadku zauważenia osób kręcących się w pobliżu posesji niezwłocznie powiadomić policję.
15: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło, Ebony Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam w SC.

0: Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się w Estę. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki, Just The Way You Are, a później Dawid Podsiadło w Estę, okej?
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Cześć, tu Jacek z

0: obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
4: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. Ebony Hirst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę, i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. Stanach, Vito Bambino i Ale Jazz Veste za moment, później Tate McRae.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
2: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
1: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
2: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
1: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
5: I po reklamie.

0: coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau. Publicznie Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC na sam początek. Coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 50%.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Tato, co to za pan?
2: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
1: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
2: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
1: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
2: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
1: To z Tauronem.
2: Jasne, że tak. Poznaj ofertę tanie godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
7: Sprawdzamy, co tam słychać na zewnątrz, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Nie ma dużych korków, tutaj się nie martwimy tym, że gdzieś nie dojedziemy na czas. Po prostu jedźmy spokojnie, bezpiecznie. Teraz dużego ruchu samochodowego nie ma. Mam za to informację pogodową ważną dla wszystkich, ponieważ nadchodzi fala upałów. Dzisiaj do 23 stopni, jutro 25, pod 30 stopni ma być w piątek w Żywcu, a w sobotę no to już 32, miejscami 33. Sporo osób będzie wypoczywać nad wodą, nad jeziorem międzybrodzkim, żywieckim. Oby robić to z głową.
6: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Zbliża się 10:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
9: Dziękuję ślicznie.
10: Dziękujemy za wyrozumiałość.
9: To ja dziękuję bardzo.
10: Z uwagi na tą ograniczoną obsługę i zapraszamy w piątek. Dziękujemy.
11: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
9: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
12: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy mówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
8: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporterski Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
13: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
8: O czym informował reporter eski Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga, w tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00 Anglia zmierzy się z Chorwacją, to w grupie L, w której też Ghana zagra z Panamą.
14: SK Beskidy News.
7: O bezpieczeństwie w sieci będą rozmawiać w przedszkolu w Radziechowach. To nowy projekt dedykowany całym rodzinom, mówi jego koordynatorka Anna Szkotak.
15: Chcemy rozmawiać o tym, jak klikać się z głową, jak poruszać się bezpiecznie w internecie. Spotkanie otwarte jest dla wszystkich.
7: Spotkanie odbędzie się w czwartek w przedszkolu w Radziechowach. Marianna Rusek z Cięciny świętowała 103. rocznicę urodzin. Z tej okazji życzenia jubilatce złożyła rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, a także władze gminy Węgierska Górka.
16: Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę, Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire, za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lecris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Live. Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499.

0: Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
1: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca, dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
4: I po reklamie.

0: Pink i Nate Russ. Piękne Just Give Me A Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swims i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę tam kinowa premiera. Przypomnę też w naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, które może was wprowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja. Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
2: No jak to, co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja. Dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
5: Barbara, kupiłem taniej!
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
7: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
8: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
13: Widaron.
12: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
13: Widaron.
12: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
13: Widaron.
12: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
13: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
14: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
17: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
1: Radio SK.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
4: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
5: To będzie ostatnia reklama. Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
8: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
10: No i ponownie sprawdzamy, co tam dobrego na zewnątrz, jeśli chodzi o natężenie ruchu. No to jest niewielkie i to jest bardzo dobra wiadomość. W kilku miejscach oczywiście trzeba puścić nogę z gazu, między innymi tam, gdzie są remonty w powiecie żywieckim. Pogodowo dobrze, dziś trochę słońca, trochę chmur i możliwe małe opady deszczu.
8: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
11: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorzywiec.pl.
7: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: 11 na zegarach, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miał odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
13: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
14: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
12: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina, krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
15: SK Beskidy News.
10: W sobotę odbędzie się trzecia edycja wydarzenia pod tytułem Rychwałdeckie Wianki Świętojańskie Zioła. Impreza organizowana przez KGW w Rychwałdku startuje o 15:00, mówi Ewa Krzak.
16: Zapraszamy na zawody modelarskie. Będzie to doskonała okazja, aby zobaczyć w akcji zdalnie sterowane modele rajdowe i poczuć sportowe emocje.
10: Zawody odbędą się na placu przy Urzędzie Gminy Świnna. Marek Nosalik, biegacz z Żywiecczyzny, trzeci w jednym z najtrudniejszych ultramaratonów etapowych w kraju, rzeźnik 500 GSB.
17: Ojejku, jejku, jejku, kto się stęsknił za Bruno Marsem, to mam dobre wieści, bo za kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta, a na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszamy.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGM Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGM Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl. Jutro, no właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę Westę, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. RTV Euro AGD.
3: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
2: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
8: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
9: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
10: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.

0: zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: I po reklamie.

W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorąc na tapetę numer Stick, Figure, Run, Run River. To znaczy ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Guetty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: Mam szczerą nadzieję, że u was na stół to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio SK. Tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophilus London, czyli Galaxy w Esce za moment, a później Sanach w Esce.
1: Reklama. W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej, jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr, tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny, tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
2: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.

0: Mama,
1: teoria
0: i praktyka.
1: W teorii przydałoby się odmalować salon,
0: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
1: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
0: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

0: W naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i Odkochaj przed godziną 12 w Radiu SK. Mati Wuczyło z wami po 12 będzie Juste, Jack, Styli, John, Turn the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
3: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
4: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
3: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
4: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
3: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
9: Sprawdzamy, co tam słychać na zewnątrz, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Nie ma dużych korków, tutaj się nie martwimy tym, że gdzieś nie dojedziemy na czas. Po prostu jedźmy spokojnie, bezpiecznie. Teraz dużego ruchu samochodowego nie ma. Mam za to informację pogodową ważną dla wszystkich, ponieważ nadchodzi fala upałów. Dzisiaj do 23 stopni, jutro 25, pod 30 stopni ma być w piątek w Żywcu, a w sobotę no to już 30. Dwa miejscami 33. Sporo osób będzie wypoczywać nad wodą nad jeziorem międzybrodzkim, żywieckim, oby robić to z głową.
8: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
10: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
11: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej.
12: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
11: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 złotych poręczenia majątkowego.
10: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
13: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
10: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne, będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w Centrum Expo 21.
14: SK Beskidy News.
9: Remiza Straży Pożarnej w Pewli Małej przejdzie transformację. Zmian będzie sporo, mówi wójt Świnnej Wojciech Urbański.
15: Tam będzie instalacja fotowoltaiczna plus wymiana źródła ciepła, bo tam jest piec jeszcze na ekogroszek.
9: Koszty inwestycji to około 240 tysięcy złotych. Tylko do końca czerwca można skorzystać z regału book crossingowego, który znajduje się w holu głównym Biblioteki Samorządowej w Żywcu. Na czas wakacji akcja zostaje zawieszona. A więcej informacji z naszego regionu na sk.pl.
0: Środa. To udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 11:02, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights off. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: To Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie, a ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów. No a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: muzyki od rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja. Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepie.

0: 2-4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: I po reklamie.

0: to Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. A kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej i zimniej i zimniej. No więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak wolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj, kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
14: Lidl, to się opłaca.
15: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. No i szykuje się też hit o 22. Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. No, trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie, 10 000 zł to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
3: I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca. Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec Świętokrzyska 40B.
6: No i ponownie sprawdzamy, co tam dobrego na zewnątrz, jeśli chodzi o natężenie ruchu. No to jest niewielkie i to jest bardzo dobra wiadomość. W kilku miejscach oczywiście trzeba puścić nogę z gazu, między innymi tam, gdzie są remonty w powiecie żywieckim. Pogodowo dobrze, dziś trochę słońca, trochę chmur i możliwe małe opady deszczu.
5: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
7: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
4: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
8: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
9: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spadu.
8: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia, czyn za kwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
10: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
11: To jest zatrucie powietrza.
12: Skawina by była zablokowana całkowicie.
8: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
13: SK Beskidy News.
6: O bezpieczeństwie w sieci będą rozmawiać w przedszkolu w Radziechowach. To nowy projekt dedykowany całym rodzinom, mówi jego koordynatorka Anna Szkotak.
14: Chcemy rozmawiać o tym, jak klikać się z głową, jak poruszać się bezpiecznie w internecie. Spotkanie otwarte jest dla wszystkich.
6: Spotkanie odbędzie się w czwartek w przedszkolu w Radziechowach. Marianna Rusek z Cięciny świętowała 103. rocznicę urodzin. Z tej okazji życzenia jubilatce złożyła rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, a także władze gminy Węgierska Górka.
15: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention to na start. Minuta po 13:00, Matifu czyło, cześć.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzę i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymanko Radio SP, ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć Jacko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami,
0: ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim to na wywiadówkę Magda szedłbym już w kasku. Radio SK. Ale na pewno będzie dobrze i wysyłam eskowe nagrody.
3: Reklama. RTV Euro AGD.
4: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
3: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
8: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, a że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Radio SK. Już to słyszę, sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koturem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama. Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
8: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.

Takie niezapowiedziane wizyty to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Rena Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w Esce.

0: Reklama.
1: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
2: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca, błąd śluzowych, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Tato, co to za pan?
6: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
5: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
6: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
5: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
6: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
5: To z Tauronem.
6: Jasne, że tak. Poznaj ofertę Tanie Godziny z Serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sprawdzamy, co tam słychać na zewnątrz, jeśli chodzi o natężenie ruchu. Nie ma dużych korków, tutaj się nie martwimy tym, że gdzieś nie dojedziemy na czas. Po prostu jedźmy spokojnie, bezpiecznie. Teraz dużego ruchu samochodowego nie ma. Mam za to informację pogodową ważną dla wszystkich, ponieważ nadchodzi fala upałów. Dzisiaj do 23 stopni, jutro 25, pod 30 stopni ma być w piątek w Żywcu, a w sobotę no to już 32, miejscami 33. Sporo osób będzie wypoczywać nad wodą, nad jeziorem Międzybrodzkim, Żywieckim. Oby robić to z głową.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
10: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta K., znanego jako Siemon Skripecki. Na wolność wypuszczono dwóch Białorusinów zatrzymanych w tej sprawie, przekazał Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
11: Po przesłuchaniu ich w charakterze świadków zostali zwolnieni i nie są już zatrzymani w tej sprawie.
10: A śledczy wykluczyli ich udział w zabójstwie. Ochroniarze zawieszeni to po wydarzeniach w krakowskim w szpitalu, nieoficjalnie ustaliła nasza reporterka. W nocy z poniedziałku na wtorek na SOR-ze w szpitalu uniwersyteckim pacjent miał zostać zaatakowany przez ochroniarzy z zewnętrznej firmy. Szpital prowadzi postępowanie, a sprawę bada też krakowska policja.
12: Policjanci między innymi zwrócili się do szpitala o zabezpieczenie monitoringu oraz przekazanie danych osób, które mogły uczestniczyć w tym zdarzeniu.
10: Relacjonuje rzecznik krakowskiej policji Piotr Szpiech. Mundurowi szukają świadków, a szpital uniwersytecki w oświadczeniu napisał, że pacjent był agresywny i pod wpływem alkoholu. Nasze górą polskie siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. To na inaugurację drugiego turnieju Ligi Narodów, a ten zaczął się dziś w Bangkoku. Kolejnym rywalem biało-czerwonych będzie debiutująca w Lidze Narodów Ukraina.
13: SK Beskidy News.
9: W sobotę odbędzie się trzecia edycja wydarzenia pod tytułem Rychwałdeckie Wianki Świętojańskie Zioła. Impreza organizowana przez KGW w Rychwałdku startuje o 15:00, mówi Ewa Krzak.
14: Zapraszamy na zawody modelarskie. Będzie to doskonała okazja, aby zobaczyć w akcji zdalnie sterowane modele rajdowe i poczuć sportowe emocje.
9: Zawody odbędą się na placu przy Urzędzie Gminy Świnna. Marek Nosalik, biegacz z Żywiecczyzny, trzeci w jednym z najtrudniejszych ultramaratonów etapowych w kraju, rzeźnik 500 GSB.
0: Sprawdzam dzisiaj wasze hity, czy jakieś się szykują, albo czy jakieś może już były. Moim było to, że udało mi się wstać po pierwszym budziku, a wcale łatwo nie było. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to też jest hit, a ja to Mati Fuczyło, cześć!

Wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę.

0: Taylor Swift i Elizabeth Taylor, a teraz się rozczarujemy. No chociaż właściwie to inni zrobili to już za nas. Słuchajcie, powstał ranking atrakcji, które wcale atrakcjami nie są. Czyli takich, które są bardzo popularne, a potem zbierają bardzo słabe opinie. Wygrał taki park rozrywki w Wielkiej Brytanii, no bo prawie połowa odwiedzających była bardzo rozczarowana. Ale to nie jest wszystko, bo słabo wypada też takie wielkie akwarium w Atlancie albo termy w Budapeszcie. Najważniejsze jest jednak to, na tej liście nie ma atrakcji w Polsce. Na liście nas nie ma, na mundialu nas nie ma, ale w tym przypadku przynajmniej można się cieszyć.
1: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
7: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
8: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
7: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
8: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
7: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
9: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
14: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
15: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
18: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy w Estę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: rana. I zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Czy można powtórzyć pytanie?
4: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
5: Tak.
4: Brawo!
6: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach idealne na Dzień Ojca.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
13: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
2: To będzie ostatnia reklama.
15: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
16: I po reklamie.

Move into the Sun, Hugo i Man Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w Weskowym Poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Zgłoszenia są na sk.pl, mamy dla was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz tu będą.

0: Reklama.
1: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Kaufland jest fresh.
3: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
12: Sporo osób wraca teraz do domu z pracy, po drodze jeszcze sklep, coś do załatwienia, no i mamy korki większe, mniejsze w Żywcu. Jak to zwykle o tej porze bywa, postoicie tam, gdzie zwykle, poza Żywcem, wzmożony ruch w Milówce w Węgierskiej Górce. Jutro ciut cieplej niż dziś.
11: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
13: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
14: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
15: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
14: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
13: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
16: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
13: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
17: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
13: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
18: SK Beskidy News.
12: Remiza Straży Pożarnej w Pewli Małej przejdzie transformację. Zmian będzie sporo, mówi wójt Świnnej Wojciech Urbański.
19: Tam będzie instalacja fotowoltaiczna plus wymiana źródła ciepła, bo tam jest piec jeszcze na ekogroszek.
12: Koszty inwestycji to około 240 000 zł. Tylko do końca czerwca można skorzystać z regału book crossingowego, który znajduje się w holu głównym Biblioteki Samorządowej w Żywcu. Na czas wakacji akcja zostaje zawieszona. A więcej informacji z naszego regionu na sk.pl.
0: Wrzuć na luz!
8: Wrzuć na luz!
0: Wrzuć na luz!
8: Radio SK!
10: Dwie minuty po 15:00, coraz bliżej.
11: Coraz bliżej weekend?
10: Coraz bliżej święta też w niektórych
11: coraz
10: rejonach.
11: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
10: Będzie też Damiano David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska.
11: I Michał Hanczak.

0: jakbyście
1: dobre rytmy.
0: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
1: Środa jak mały piątek.
0: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogły być mailem, to w tę stronę.
1: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to, to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
0: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
1: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
0: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
1: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
0: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę w SC. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda powróciła w Radiu SK w każdy piątek od 20. Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22 stery przejmuje sam on.
3: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpi jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUV-a Hyundai. Wynajmniej już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUV-ów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
12: I po reklamie.

0: w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Iben.
1: I Iben, teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać.
2: My się chwalimy nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie? Czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Blood, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówko na Messengerze Eski i są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś, mimo że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne i jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to, że Wiola samochodu.
1: Powiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć SK, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle eskowy Messenger tam na was czekamy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
9: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: ładnie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio Enska na 5 minut do 16.
1: Kasia jak Ela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała. Przechodzi
0: wiesz,
1: dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radiu śpiewają. To nie. Zapewniam, że nagrała to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki. Co ma na półkach w sklepie? To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś.
1: No.
0: Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu spółek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Pokaż państwu, jak ładnie tańczy.
1: Szkoda, to radio, prawda? Ale założę się, że część z was śpiewała tam o chodzie. No jak mo śpiewać z mezo i krzywin? Eskarniakika.
0: A jak można nie gwizdać razem ze Sławeszko, który zresztą tutaj u nas był?
1: Nowy kolega.
0: I co nie ma dla was wygwizdane zagadki, które mogą sprawić, że 4 lipca to wy pojawicie na PGE Narodowym.
1: Naprawdę wystarczy, że jedno prawidłowe brakujące słowo możecie zgarnąć 1000 na dzień dobry. Zapnie na 4 lipca na Stadion Narodowy, żeby zagrać mecz 10 tysięcy.
0: I dziś nasz słuchacz miał szczęście i nie spoilerując, ale kasę z
2: Radiu SK mógłbym prowadzić
3: imprezę.
4: Tak, no przecież atmosferowi, imprezowicz, co tak prowadzić?
0: I Krystian wiedział.
1: Zaraz. Ja nie ocham imprezki tak łatwo, spokojnie tak łatwo. Z drugiej strony, jeżeli będziemy z ksią popołudniami, a zmienią potem Sławek Worem, to się za bardzo zasiadywali w pracy, coś tak.
0: No to mogłaby być imprezka. Gdybyście też chcieli dołączyć do eskowej drużyny i tego lipca pojawić się na Narodowym, już teraz wpadajcie na SPL albo do aplikacji, bo tam taka kolejna gwizdana zagadka. Puszczamy?
1: Puszczamy.
2: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Oho. Powiedzieć może być tutaj wiele, ale jaka jest ta jedna prawidłowa, to już trochę wasza w tym głowie.
1: Jutro się tego dowiem. Mam nadzieję, że z waszych ust trzymamy za was kciuki, więc jeszcze raz, zajdźcie do naszej apki mailowej albo na SKP.

0: www.radioplus.pl. Eskarniarki
1: Reklam. Mistrzów sceny w MediaSpert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze sprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki, zmywarki. W super niskich cenach. MediaExpert, a
2: nie masz. Hej, IKEA, zabudujemy? Terabowicze IKEA Wam dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkt i wybieraj nagrodę. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA, lepiej pomyślany dom.
3: Jakie i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gorzej 10% przy każdych zakupach. Pójdź na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
4: Pyszek spakował już dni i czekają. Jolamo, a Adam zle już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Auron Parku Śląsk w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening parski i maskotki, piórka oraz tauronek. To nie wszystko. Mamy coś także dla pokiwaczy sportowych marzeń. Tego samego zapraszamy Cię do Glitz na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie moc, pokazy taneczne. Zapraszamy!
5: Wybór autoryzowanego wpisu z kody inwestycja na... Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca i z kody będzie zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla czteroletnich i starszych. Wysokiej jakości, rozsądne koszty i parze. Poznaj więcej korzyści z bisowania autoryzowanych partnera skoda.pl i wybierz się do mnie.
6: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 stawców. Ceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi Joe Abrams, transporter Rosoma i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już raz na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.

0: 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Ercado.
3: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
2: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
3: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
2: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
4: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca.
10: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum. Żywiec Świętokrzyska 40B.
11: Sporo osób wraca teraz do domu z pracy, po drodze jeszcze sklep, coś do załatwienia, no i mamy korki większe, mniejsze w Żywcu. Jak to zwykle o tej porze bywa, postoicie tam, gdzie zwykle, poza Żywcem, wzmożony ruch w Milówce w Węgierskiej Górce. Jutro ciut cieplej niż dziś.
9: Sponsorem programu jest właściciel Nowa Twoje Centrum, Żywiec.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci kantorów Chowaniak z Żywca w Kaufland oraz Kościuszki 18. www.kantorżywiec.pl.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W szpitalu południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
13: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających szpitalem południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
12: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec.

0: Umowa nie zawiera jednak wzajemnych gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
1: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
0: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
2: SK Beskidy News.
3: W sobotę odbędzie się trzecia edycja wydarzenia pod tytułem Rychwałdeckie Wianki Świętojańskie Zioła. Impreza organizowana przez KGW w Rychwałdku startuje o 15:00, mówi Ewa Krzak.
4: Zapraszamy na zawody modelarskie. Będzie to doskonała okazja, aby zobaczyć w akcji zdalnie sterowane modele rajdowe i poczuć sportowe emocje.
3: Zawody odbędą się na placu przy Urzędzie Gminy Świnna. Marek Nosalik, biegacz z Żywiecczyzny, trzeci w jednym z najtrudniejszych ultramaratonów etapowych w kraju, rzeźnik 500 GSB.
2: Wrzuć na luz!
5: Wrzuć na luz!
2: Wrzuć na luz!
5: Radio SK!
6: Proszę bardzo, Kasiu.
7: Międzynarodowa Godzina Szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 17:02.
6: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta, bardzo lubię ten hit Just The Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
7: Kasia Węsierska.
6: Michał Hanczak.
7: Wrzucam na luz.

0: Sean Paul, Enrique Iglesias lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby na stałe.
1: Formy na lato. Za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Mamy zgłaszajcie się.
1: Numerkę eskową na Messengerze Radia SK, można się zgłosić do
0: numer
1: nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile. Ponieważ
0: szukam,
1: w październiku moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run, czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek, ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik, babka.
1: No to ja mam prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: wszystkie marzenia znaleźć się na liście, głosując na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
5: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronome Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronome.cz. Metronome Festival Praga. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
7: I po reklamie.

0: energetycznie się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta.
2: Halo?
1: Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
3: Po pracy, a przed siłownią.
1: To będziesz miała rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś
1: jak... śród w nocnej ciszy.
0: Na przykład.
3: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
3: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to?
3: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
3: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno?
3: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek?
3: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
3: Gwóźdź
1: wkręcić, no
0: ja znam
1: ładnie.
0: Takich fachowców, ja którzy gwoździa próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo, świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
3: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: Odkochaj Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej
0: najmniej
1: od nas, to
0: najmniej to teraz
1: dużo.
0: Lubią lekarze nas za to, że my zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał
0: młody
1: zarobić
0: bogacz,
1: w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w Szpitalu Południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
0: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
1: Ale tam to musiała być dopiero izba przyjęć. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
8: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
7: No, sprytnie.
9: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
10: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
11: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
12: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. Prezentacje sprzętu wojskowego. Eksperci. Warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony. Oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
14: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki, nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.

0: Dlaczego to nie jest hymn mundialu, chciałem zapytać.
1: Bo oni napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble. Nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić.
0: A
1: Rafał Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Sexy chick.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.

0: Warszawsko. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tato, co to za pan?
4: Serwisant z Taurona. Naprawia sprzęty, żebym ja nie musiał.
3: A pranie też za ciebie wstawi? Mama prosiła przed wyjściem z domu.
4: Czekam na tanie godziny. Zaraz prąd będzie tańszy, wtedy włączę pralkę.
3: Ty to zawsze znajdziesz wymówkę, żeby poleżeć.
4: To nie wymówka, a oszczędność. A jak oszczędzać?
3: To z Tauronem.
4: Jasne, że tak.
5: Poznaj ofertę Tanie Godziny z serwisantem. Wejdź na tauron.pl/taniegodziny/serwisant.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Popołudniowy standard na drogach, czyli wzmożony ruch w ścisłym centrum Mrzywca na drogach wojewódzkich. Sporo samochodów też w Milówce, w Węgierskiej Górce. Spory ruch to będzie też przy Jeziorze Żywieckim, Międzybrodzkim w nadchodzący weekend, ponieważ szykuje nam się mega aura. Pierwszy tak ciepły dzień przed nami. To będzie dokładnie sobota, wtedy na słupkach rtęci powyżej 30 stopni. Pamiętajcie o tym, żeby w czasie upałów pić dużo wody i zadbajcie również o wasze zwierzaki. One też muszą coś pić. Teraz SK News. Posłuchajmy, co ciekawego w naszym regionie, w powiecie żywieckim.
7: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
9: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania, jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej, już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
10: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
11: SK Sport News.
9: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
10: Sponsorem programu jest właściciel Parku Rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
11: SK Beskidy News.
8: Remiza Straży Pożarnej w Pewli Małej przejdzie transformację. Zmian będzie sporo, mówi wójt Świnnej Wojciech Urbański.
12: Tam będzie instalacja fotowoltaiczna plus wymiana źródła ciepła, bo tam jest piec jeszcze na ekogroszek.
8: Koszty inwestycji to około 240 tysięcy złotych. Tylko do końca czerwca można skorzystać z regału book crossingowego, który znajduje się w holu głównym Biblioteki Samorządowej w Żywcu. Na czas wakacji akcja zostaje zawieszona. A więcej informacji z naszego regionu na sk.pl.
13: Imprezka.
6: Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremy to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają. Jeremy Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy. Może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. I ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe, co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu Eska. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: Andy Das i Harry Zakaria w Radiu SK. To jest imprezka, to są hity na czasie 22 minuty i będzie, jakie będzie, 22 minuty po godzinie 18. Ja wiedziałem, że jak powiemy słowo remont, no to długo nie będzie trzeba czekać na efekty. Głosówka od Magdy.
1: Chciałam się pochwalić, że w te wakacje będę remontować swoje pierwsze mieszkanie. Także mimo, że remont, to czekam na niego bardzo, bardzo mocno.
0: A nie, jak pierwsze mieszkanie, to w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina.
2: Mój wakacyjny pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają, każdy przejechany kilometr to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram i dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
3: Autopromocja.
4: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
5: No jak to co? Szykują się na premierę Toy Story 5.
6: Czas na zabawę w Radiu SK.
7: Napisz na sk.pl, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu.
6: Słuchaj Eski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
8: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
3: Autopromocja.
9: Reklama.

0: 100% składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica SPA.
2: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca Dzień Nowej Energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: I po reklamie.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka, 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 664-402-302, ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko, Radio SK. Mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hej KSK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont. Autopromocja.
4: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
5: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz, udało się wkręcić w taki numer.
4: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
6: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
7: Autopromocja. Reklama.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
12: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
13: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
16: I po reklamie.

0: Absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK w imprezce. A teraz czuje się taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze albo drugie albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście te torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ciekaw jestem. Ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu. Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, możesz uciekać!

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
2: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
3: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
4: Zbyszek spakował już dzieciaki i czekają. Jola tak samo, a Adam z Leną już w połowie drogi. O czym nie wiesz? O tym, że już 20 czerwca dzień nowej energii w Tauron Parku Śląskim w Chorzowie. Na miejscu plenerowy spektakl, animacje, malowanie twarzy, bańki XXL, trening piłkarski, maskotki, wiewiórka oraz tauronek. To nie wszystko, bo mamy coś także dla poszukiwaczy sportowych wrażeń. Tego samego dnia zapraszamy Cię do Gliwic na Tauron Street Energy Battle, gdzie czekają na Ciebie koszykarskie emocje i pokazy taneczne. Zapraszamy!
5: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie. Beskidy na czasie.
2: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. 19 czerwca w Bibliotece w Lipowej odbędzie się spotkanie autorskie z Edwardem Czernkiem. To regionalny poeta, fraszkopisarz, gawędziarz i muzyk od lat związany z Kalną oraz gminą Buczkowice. Mówi Sylwia Wróbel, dyrektor Biblioteki w Lipowej.
3: Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać autorskich wierszy i fraszek pana Edwarda, które będą również okraszone muzyką.
2: Oprawę tego wydarzenia zapewni Koło Gospodyń Wiejskich z Kalnej. Początek o godzinie 17. Wstęp jest wolny. A więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu oczywiście na portalu sk.pl. Sprawdzajcie. Do usłyszenia. Cześć.
4: Muzyką się żyje.
5: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Edena, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce. A Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście. Będą u nas, odwiedzą nas to jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
4: Impreska.
5: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo to już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Siget Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam mówiłem, u nas 14 minut po godzinie 19. Obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK, mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi. Więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak to go nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł. I z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia. Bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę, Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach. To już najbliższy weekend. Tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było. W ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo. To, co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach. Tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawiają. Okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas. Ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Seagate Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida. I tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

smarki smarkiem, no bo młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za 6

zdaniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: No nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w ST. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę. Po 4 lipca na Narodowym w Warszawie. To my zrobimy. Haha, SK Karniaki Cup. I tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tyciaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego, Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro to Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na sk.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup.

Wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia-Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
6: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog Szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog Szpiega. Już w księgarniach.
7: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 10 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, The Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan!
14: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Czy można powtórzyć pytanie?
16: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
17: Tak.
16: Brawo!
18: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
19: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
20: I po reklamie.
21: Beskidy na czasie.
22: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. 21 czerwca odbędzie się przełożony z 14 czerwca Festyn z Rodzinką 2026. Boisko przy ulicy Jodłowej wypełni się dziećmi, rodzicami, opiekunami. No i będzie sporo atrakcji. Wstęp wolny w programie m.in. zabawa z DJ-em, dmuchany zamek, malowanie buziek, kolorowe tatuaże, konkursy z nagrodami. No mnóstwo atrakcji. Serdecznie polecamy. A 24, 25 i 26 lipca w Parku Zamkowym w Żywcu odbędzie się 5. turniej rycerski o skarb skrzyńskich Grunwald Południa.
23: Muzyką się żyje.
24: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do 2 miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chcę Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messiah, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny godziny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie Eska in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
0: Imprezka.
4: Imprezka.
0: Imprezka.
24: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że Westę. Dawid Podsiadło, sezon. Tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry wieczór.

0: Jonathanem PZ Liwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: To ja mogę się pochwalić tak co do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy. Wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego, a żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w SC. Ellie Goulding i Black Prada Dress. Radio SK.
3: I heard what you said.

0: Więcej wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne tam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Kurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy, a do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Planujesz remont? Urządzasz mieszkanie? Teraz to idealny moment, by skorzystać z promocji 2 plus 1 na drzwi Erkado.
5: Kup 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado w salonie Multidesign, a najtańsze skrzydło drzwiowe dostaniesz za złotówkę.
4: Czyli bardziej stylowe wnętrze w niższej cenie.
5: Dokładnie. Odwiedź salon Multidesign w Bielsku Białej przy ulicy Partyzantów 63 i znajdź drzwi idealne do swojego domu.
4: Regulamin promocji dostępny na stronie multidesign.com.pl.
6: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
11: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa, są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie, teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, a właściwie nasz człowiek Mati Fuczyło również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, at the beginning.

To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Wesel Impreste, ty masz Gips i Kukon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peczko czeka u nas w SCISK Cardiaki Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.

0: autopromocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
8: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Poczuj rytm jednego z najbardziej klimatycznych miast Europy. Praga zaprasza na Metronom Festival. Od 19 do 21 czerwca serce Czech zabije w tempie największych muzycznych emocji. Na scenie między innymi Sting, Nick Cave and the Bad Seeds, Tom Model, Jade czy Lykke Lee. Przeżyj to na żywo. Bilety dostępne na metronom.cz. Metronom Festival Praga. Poleca Radio SK.
0: To będzie ostatnia reklama.
10: Świętuj urodziny Dr. Materac i śpij jak w najlepszym hotelu. Skorzystaj z urodzinowej promocji i zgarnij 20% rabatu na luksusowe materace Hilding, Deluxe i Curem. Odwiedź nasze salony i ciesz się doskonałym snem każdego dnia. Dr. Materac. Bielsko-Biała ulica Warszawska 180. Comfy Park Bielik.
11: I po reklamie.
12: Beskidy na czasie.
13: Cześć, tutaj Przemek Kopiejka. 19 czerwca w Bibliotece w Lipowej odbędzie się spotkanie autorskie z Edwardem Czernkiem. To regionalny poeta, fraszkopisarz, gawędziarz i muzyk od lat związany z Kalną oraz gminą Buczkowice. Mówi Sylwia Wróbel, dyrektor Biblioteki w Lipowej.
14: Uczestnicy będą mieli okazję wysłuchać autorskich wierszy i fraszek pana Edwarda, które będą również okraszone muzyką.
13: Oprawę tego wydarzenia zapewni Koło Gospodyń Wiejskich z Kalnej. Początek o godzinie 17. Wstęp jest wolny. A więcej ciekawych wiadomości z naszego regionu oczywiście na portalu sk.pl. Sprawdzajcie. Do usłyszenia. Cześć!

0: Radio SK.
1: SK Beskidy News.
2: Przed nami kolejny magazyn Radia SK, a w nim porozmawiamy o wakacyjnym bezpieczeństwie i o nowych przepisach, które weszły w życie początkiem czerwca. W magazynie porozmawiamy też o wakacyjnych planach miłośników astronomii ze stowarzyszenia Polaris z Sopotni Wielkiej. Dla stowarzyszenia wakacje zapowiadają się naprawdę aktywnie. W magazynie przypomnimy Wam również ważny żywiecki adres – Dworcowa 15, gdzie mieści się delegatura Śląskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu. Zostańcie z nami, Katarzyna Graboń, zapraszam.
1: SK Beskidy.
2: Na początek młodszy aspirant Bogusław Rosa i przypomnienie, w jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo swoje i najbliższych. I to nie tylko w czasie wakacyjnych podróży. Rozmawiamy z młodszym aspirantem Bogusławem Rosą, oficerem prasowym Żywieckiej Komendy Policji. Rozmawiać będziemy dzisiaj o bezpieczeństwie. No w końcu przed nami wakacje. Warto zrobić sobie taką powtórkę z bezpieczeństwa.
3: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Dokładnie 3 czerwca nastąpiła zmiana, która głównie tyczy się bezpieczeństwa osób najmłodszych, dzieci i młodzieży do lat 16. Na te osoby został nałożony obowiązek korzystania z kasku podczas podróżowania hulajnogą, rowerem, hulajnogą elektryczną, rowerem elektrycznym. Jest to obowiązek. Niektórzy mogą powiedzieć, że będzie to obciach, bo trzeba nosić kask, ale obciachem dla mnie jest niedbanie o bezpieczeństwo. Brak kasku może spowodować urazy głowy, bo jednak prędkość, nawet jeżeli jedziemy już z tą pełną przepisową, czyli 20 km na godzinę na elektrycznym rowerze bądź hulajnodze, w momencie upadku może być dla nas bardzo niebezpieczna. Jednak głowa jest wtedy narażona na jakieś dodatkowe obrażenia. Przepisy nie są związane tylko z tym, że ma być kask i mamy jeździć do tych 20 km na godzinę. Dodatkowo na osoby korzystające właśnie z takich urządzeń są dodatkowe obostrzenia. Taka osoba co do zasady ma poruszać się ścieżką rowerową, jeżeli jest skierowana w kierunku, w którym jedziemy. Może korzystać z chodnika, jeżeli ruch na jezdni jest z prędkością powyżej 30 km na godzinę, ale wtedy musi obowiązkowo dostosować prędkość do tego, jak porusza się pieszy oraz musi zawsze ustąpić mu pierwszeństwa.
2: O ile dobrze pamiętam, że przypadki niestety, nawet śmiertelne, jeśli idzie o upadki z hulajnogi, mieliśmy na Żywiecczyźnie.
3: Tak, bardzo dobrze Pani tutaj wspomniała tą sytuację, bo mieliśmy taki tragiczny wypadek w Lalikach, kiedy młody chłopak właśnie śmiertelnie niestety zakończył swoją podróż na hulajnodze i tu apeluję o to, żeby jednak ten kask ubierać, bo nie będę odnosił się do tamtej sytuacji, ale patrząc pod kątem bezpieczeństwa, ten kask naprawdę robi różnicę. Jeżeli ta prędkość już jest większa od naszego chodu, to już jest to coś, co może później wywołać jakieś takie niekorzystne skutki dla naszego zdrowia, a nawet i życia.
2: A z Waszej perspektywy Policji Żywieckiej budują się te ścieżki, na które wszyscy czekają. Chyba coraz więcej jednak jednośladów w naszych okolicach?
3: Tutaj warto też zwrócić uwagę, że my mamy bardzo atrakcyjny turystyczny rejon, w którym cudownie, że te ścieżki pojawiają się w coraz większej ilości i tych zdarzeń faktycznie z dnia na dzień możemy obserwować, że jednak pojawia się więcej, bo tych rowerzystów też jest więcej. Pogoda zaczyna dopisywać, i wtedy każdy jednak próbuje jakoś inaczej spędzić ten czas.
2: Czyli jeśli mówimy o jeździe na rowerze, rolkach czy hulajnodze, to róbmy to z głową, a najlepiej z głową w kasku.
3: Zdecydowanie tak. Głowa w kasku jest na pewno bezpieczniejsza na tych wszystkich urządzeniach, ale oprócz kasku są jeszcze inne ważne rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, bo pomijając nawet fakt, że taka osoba młoda ma mieć ten kask, to my jako dorośli też dajmy jej ten przykład. Nie mamy na siebie nałożonego takiego obowiązku, żeby ten kask ubierać, ale młody człowiek, widząc, że my takie zachowanie sami stosujemy, łatwiej będzie to przyjmował jako coś, co jest obowiązkiem.
2: Właśnie, przykład idzie z góry.
3: Lepiej bym tego nie ujął.
2: No dobrze, ale jak to się ma w przypadku takich dzieciaków, które jeszcze samodzielnie nie jeżdżą? Takich, które albo wsadzamy po prostu do jakiegoś siodełka, czy do przyczepki. One też powinny mieć kask?
3: To akurat ta zmiana przepisów, która pojawiła się na początku czerwca, ona również odnosi się do dzieci, które są poniżej 7 roku życia. Takie dziecko również ma być wyposażone w kask, kiedy przewozimy go, czy to na rowerze, czy właśnie w jakimś siodełku, czy w jakiejś budce, która jest doczepiona do roweru, bo jednak to dziecko też jest wtedy uczestnikiem.
2: W tym momencie trzeba wspomnieć o tym, że za właśnie przewożenie takiego dziecka do 7 roku życia odpowiedzialni są dorośli. Podobnie w kwestii tych młodych już ludzi do 16 roku życia za to, czy będą mieć kask, czy nie, odpowiadają rodzice opiekunowie, w każdym razie dorośli. Czy dobrze interpretuję nowe przepisy?
3: Tutaj zmiana w przepisach jasno określa, że za brak tego kasku, czy to u tej osoby do 7 roku życia, czy do 16, odpowiedzialność będzie ponosił rodzic, bo najczęściej to on właśnie sprawuje nadzór nad dzieckiem i on ma zadbać o to, żeby kask był sprawdzony, czy dobrze przylega. Dodatkowo również powinien sprawdzić, czy urządzenie, z którego będzie korzystał, jest sprawne.
2: Z jakimi konsekwencjami muszą liczyć się tacy rodzice czy opiekunowie, jak dziecko będzie śmigać właśnie bez kasku?
3: Tutaj mówimy o grzywnie, która może wynieść do 100 zł, ale w całych tych przepisach nie chodzi o to, żeby kogoś karać. Tu chodzi o to, żeby zwiększyć bezpieczeństwo i świadomość, że my musimy sami już o to dbać i zwracać uwagę na to, żeby bezpiecznie wrócić później do domu.
2: Jak tak się pojedzie na rowerze, trochę się człowiek zmęczy, zasapie, w dodatku przyświeca słoneczko, to aż kusi takie piwko i to niekoniecznie 0%. Jak to wygląda? Jakie tutaj są mandaty? Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się taki delikwent? To jest częsta sytuacja?
3: Według mnie najlepsze do nawodnienia to jest woda bądź przygotowane elektrolity, a piwko zostawmy sobie na moment, kiedy już dojedziemy do domu. Bo akurat w okresie, kiedy ten sezon rowerowy jest w pełni, zauważamy taką bardzo mocną zmianę w złym kierunku, że coraz więcej kierujących rowerami bądź hulajnogami, bo tu też chcę podkreślić, że na hulajnodze również należy być trzeźwym podczas jazdy, dopuszczają się tego, że jednak to piwko było. I w momencie, kiedy osoba ma do 0,5 promila alkoholu w organizmie, za to może zostać ukarana mandatem 1000 zł, a jeżeli jest to powyżej 0,5 promila, to już jest to 2500.
2: Jednym słowem, piłeś, nie jedź, niezależnie, samochodem, rowerem czy hulajnogą.
3: Dokładnie. Jeżeli już jest sytuacja, że jesteśmy na jakiejś wycieczce i wypijemy to piwo, a mamy wracać rowerem, to nie róbmy tego. Wtedy skorzystajmy, czy to z pomocy bliskich, albo z transportu, komunikacji. Na początku czerwca było zdarzenie, w które na szczęście nie skończyło się tragicznie, ale mężczyzna, który miał około 2,5 promila, wywrócił się i uderzył w głowę. Tak, to był rowerzysta.
2: Panie Bogusławie, to jak już sobie trochę porozmawialiśmy o tych obowiązkach racjonalnych, trzeba przyznać, rowerzystów, to trudno nie wspomnieć też o bezpieczeństwie nad wodą. W końcu Jezioro Żywieckie, Międzybrodzkie. Jest gdzie wypoczywać, ale tam też bezpieczeństwo musi być na pierwszym planie.
3: Przy żywiole, jakim jest woda, to bezpieczeństwo musimy jeszcze bardziej poważnie traktować. Na obydwu tych jeziorach są prowadzone służby patroli wodnych, które dodatkowo podwyższają poziom tego bezpieczeństwa, ale tu nie możemy też liczyć na to, że będą w każdym miejscu. Bezpieczeństwo nad wodą głównie zależy od nas. Wiadomo, każdy chce się ochłodzić, każdy chce wejść, popływać, ale jeżeli jest taka możliwość, to wybierajmy najlepiej strzeżone bądź wyznaczone do tego miejsca, bo obecność ratownika na pewno będzie powodowała, że możemy czuć się bezpieczniej, ale on nie będzie za nas na przykład pilnował naszego dziecka. Dziecko nad wodą musimy cały czas mieć pod naszą kontrolą i pilnować, żeby samo nie weszło do wody, bo jest to jednak żywioł, który jest nieprzewidywalny.
2: Ale tutaj nad Jeziorem Żywieckim takich stricte właśnie plaż, które mają ratownika, które są pod stałą opieką takich służb, po prostu nie ma, więc trochę tak naprawdę wszyscy korzystają z jeziora trochę na dziko.
3: Wiadomo, że tutaj pomocny będzie również numer 112, bo tam służby zostaną odpowiednio powiadomione, tylko czasami też ten czas, kiedy ktoś będzie zgłaszał, on może wymagać już naszej reakcji. Dlatego nad wodą na pewno sami zadbajmy o to, żeby nie wchodzić pod wpływem alkoholu do wody. Dodatkowo nie korzystajmy z rowerów, z kajaków bądź jakichś innych łódek, będąc pod wpływem alkoholu. Może nam to bardzo zagrozić, a też i innym osobom. Dodatkowo unikajmy sytuacji, kiedy po długim przebywaniu na słońcu nagle wejdziemy do wody. Szok termiczny może spowodować, że nagle nie będziemy, nawet pomimo wielu lat skutecznego i dobrego pływania, wyjść z tej wody. I nie przeceniajmy swoich możliwości.
2: No i absolutnie nie łączmy wypoczynku nad wodą z alkoholem.
3: Jeżeli chcemy się napić, dobierzmy do tego odpowiednie warunki, a nad wodą dbajmy o to, żeby było bezpiecznie dla nas i dla ludzi, którzy są obok.
2: Muszę pana też zapytać o tę drugą wersję wypoczynku tutaj w naszym regionie. Góry. No wiadomo, że wy również jako służby współpracujecie, więc tu kłania się też współpraca z GOPR-em, ale też i odpowiedzialność turystów, którzy wybierają się w nasze piękne Beskidy latem choćby.
3: Tutaj pełna współpraca właśnie z GOPR-em jest kluczowa dla naszej pomocy dla turystów, bo również posiadamy kłady, którymi możemy się przemieścić, ale jednak GOPR jest takim pierwszym już ogniwem, które może tej pomocy udzielić i tu chciałbym od razu tak podpowiedzieć, że jeżeli wybieramy się w góry, to zainstalujmy sobie darmową aplikację Ratunek. Jest to aplikacja, która do nawet kilku metrów potrafi określić nasze położenie. Tu też od razu podam krótki numer do GOPR-u, który również będzie działał nad morzem. Jest to numer 985. Po wykonaniu na ten numer telefonu jesteśmy łączeni z najbliższą placówką, która skieruje pomoc. Nad morzem działa to analogicznie, tylko wtedy będzie to placówka, która zajmuje się stricte pomocą nad morzem.
2: Mamy już załatwioną sprawę alkoholu, mamy wypoczynek nad wodą, wypoczynek w górach, no to w takim razie kwestia wyjazdu. Podejrzewam, że dobrze jest sprawdzić samochód przed dłuższą trasą, jeśli już wybieramy się czterema kółkami.
3: A każdy kierujący przed wyruszeniem nawet w krótką trasę ma obowiązek sprawdzenia pojazdu, a przed dłuższą, no to już zdecydowanie. Czasami nawet warto skorzystać z pomocy jakiegoś specjalisty, bo jeżeli planujemy na przykład wybrać się za granicę albo przejechać nawet całą Polskę, to jednak no, samochód to jest rzecz, która potrafi czasami zaskoczyć nas, zrobić takiego psikusa, że jest problem, a będąc w obcym miejscu, zanim znajdziemy kogoś, kto nam pomoże, no może to być trudne. Dlatego sprawdźmy, czy mamy pełne wyposażenie, czy mamy apteczkę, czy mamy gaśnicę, bo jednak te rzeczy mogą się przydać, oby się nie musiały, ale lepiej wiedzieć, że je mamy, wiedzieć, gdzie je mamy. Dodatkowo, jeżeli na przykład planujemy podróżować z małym dzieckiem, to już przygotujmy sobie na etapie wyznaczania trasy jakieś przerwy.
2: No właśnie, bo te przerwy dla kierowców mają kluczowe znaczenie, a nie właśnie pośpiech, byle dojechać, byle jak najszybciej.
3: Pośpiech. Jak słyszę pośpiech, to od razu z tyłu czuję, jak włos jeży się na karku. Prędkość jest niestety najczęstszym problemem, który doprowadza do kolizji i wypadków. Dlatego w tej sytuacji, jeżeli podróżujemy, mamy do przejechania jakiś naprawdę duży odcinek, to pamiętajmy o prostej zasadzie. Lepiej 20 minut później niż 30 lat za wcześnie. Nie śpieszmy się, bo i tak dojedziemy. A po co mamy nagle stać się ofiarą bądź sprawcą czegoś, co może być naprawdę tragiczne?
2: No dobrze, a przypomnijmy jeszcze, w jaki sposób zabezpieczyć nasz dom czy mieszkanie. Dobrzy sąsiedzi będą podlewać nam kwiatki?
3: Taki sąsiad to skarb, któremu możemy nawet powierzyć klucze. Bo w sytuacji, kiedy zostawiamy faktycznie ten dom, może dojść do różnych sytuacji. Może być burza, która spowoduje jakieś zwarcie instalacji i wtedy on może pomóc zniwelować wejście straży do domu. Także tu chłopakom ze straży też chcę jakoś pomóc, żeby oni też mieli ułatwioną tą pracę. Dlatego takie rozwiązanie możemy uwzględniać, ale jeżeli nie mamy możliwości, żeby sąsiad nam pomógł, to na pewno zabezpieczmy w ten sposób, że wychodząc z domu, wyłączmy wodę, gaz. Jeżeli mamy możliwość odłączenia niektórych rzeczy od prądu, to też to zróbmy. Dodatkowo zawsze sprawdźmy drzwi, piwnice, okna. Nie zostawiajmy ich otwartych, bo okazja czyni złodzieja. Chcę zwrócić uwagę na to, żeby nie uzewnętrzniać się w mediach społecznościowych o tym, że gdzieś wyjeżdżamy. Nie wrzucajmy zdjęć, że jesteśmy na lotnisku, nie piszmy, że zamierzamy się gdzieś udać, bo taka sytuacja opisana w tych mediach, jeżeli dodatkowo mamy konto, które publicznie każdy może przejrzeć, a nawet może to być ktoś w znajomych naszych, komu przejmą konto albo ma jakieś niecne zamiary, może to wykorzystać i później po wakacjach wrócimy do pustego domu.
2: Pozostaje nam tylko życzyć naszym słuchaczom cudownych, pięknych wakacji, ale chyba przede wszystkim jednak bezpiecznych.
3: Dokładnie tak, także wszystkim słuchaczom życzę spokojnych, udanych i naprawdę niesamowitych, godnych zapamiętania wakacji, ale niech są zapamiętane z tej dobrej strony. Dbajmy o swoje bezpieczeństwo i uważajmy na siebie.
2: Dziękuję serdecznie za to spotkanie.
3: Dziękuję również.
1: SK Beskidy. SK Beskidy News.
2: Katarzyna Graboni, Radio SK. Teraz w magazynie rozmowa z Piotrem Nawalkowskim, prezesem Stowarzyszenia Polaris OPP. Naszym gościem jest dzisiaj Piotr Nawalkowski, prezes Stowarzyszenia Polaris OPP z Sopotni Wielkiej, czyli takiego stowarzyszenia, które skupia, no można powiedzieć, że już naukowców, ale przede wszystkim miłośników i pasjonatów ciemnego nieba.
0: Dzień dobry, dobry wieczór, a w sumie to każda pora jest dobra na wysłuchanie tematyki związanej z kosmosem.
2: No dobrze, panie Piotrze, co jakiś czas, może nie często, ale spotykamy się radiowo, żeby porozmawiać o tym, co u was się dzieje. Jesteście organizacją z pokaźnym już dorobkiem, z pokaźnym stażem tutaj na Żywiecczyźnie. No to nie próżnujecie, ale no właśnie, co dzieje się w tej, można już powiedzieć, drugiej połowie roku? Pewnie wypytam też pana o to, dlaczego, czy i na co warto spojrzeć w niebo w tych najbliższych miesiącach. No ale zacznijmy od tego, no właśnie, co w czerwcu, co przez wakacje, jak w ogóle wam płynie ten rok?
0: Oj tak, no nasza działalność trochę jest dziwna, dlatego że my zazwyczaj nie zamykamy roku, chociaż finansowo tak, ale nie zamykamy roku w okresie stycznia, tak, czy grudnia, tak jak to się kalendarzowo robi, ale u nas jest to trochę od walnego do walnego. No i właśnie mieliśmy walne zebranie w maju, które zdecydowało tutaj o kierunkach działań na ten rok i czerwiec jest zawsze takim miesiącem otwarcia. A więc zaczynamy właśnie od jakichś tam programów obserwacyjnych, właśnie wakacyjnych, od wydarzeń wyjazdowych, zazwyczaj ruszamy w tournée po Polsce z jakimś programem popularyzatorskim. No i co jest ciekawe, trochę się to także wiąże z decyzjami grantowymi, bo również niektóre konkursy właśnie rozstrzygane są w czerwcu.
2: Panie Piotrze, czyli tak niechcący wyszło na to, że rozmawiamy w nowym roku dla was.
0: Tak, merytoryczny dla nas tak, jak najbardziej, i to jest ciekawe, bo włączy się też także ze sprawozdawczością, bo my jako organizacja pożytku publicznego składamy sprawozdania właśnie w czerwcu, w lipcu za zeszły rok. No więc śmiejemy się, że w pewnym stopniu mamy taką carte blanche, tak, i możemy rozpocząć działania tegoroczne. A troszeczkę się rzeczywiście dzieje, choć szczęśliwie niektórzy w naszym gronie mówią, że no przynajmniej na szczęście nie aż tyle, co w zeszłym roku, bo w zeszłym roku no mieliśmy ogromne wydarzenia, program Discovery Space Station, czyli misja Ignis, z którą jeździliśmy po Polsce, wszystkie 16 województw odwiedziliśmy, łącznie 10 tysięcy uczniów szkół średnich, ponadpodstawowych i podstawowych brało udział w naszych warsztatach. W tym roku na szczęście takiej skali nie mamy. I troszeczkę odpoczywamy, śmiejemy się, że jak w zeszłym roku dużo pracowaliśmy, tak w tym roku kierunek główny, no to co ciekawe, Hiszpania. No i wybieramy się w tym roku na całkowite zaćmienie słońca, które będzie miało miejsce 12 sierpnia. Będzie to jedyny taki moment oczywiście zaćmienia, no długo wyczekiwanego, dlatego że od 1999 roku nie mieliśmy w Europie całkowitego zaćmienia słońca, takiego rzeczywiście na pełną skalę, że można to zaobserwować na terenie kontynentalnej Europy. No i tutaj okazja ogromna, w związku z tym już od kilku dobrych, może nie lat, raczej miesięcy decydowaliśmy się na taki wyjazd. Kompletujemy się tutaj składem kilkunastoosobowym. Co ciekawe, nie lecimy samolotami, ale jedziemy kamperami. Więc będzie to taka podróż trochę również przez gwiazdy, bo chcemy zwiedzić wszystkie po drodze miejscowości we Włoszech, w Austrii i we Francji związane z tematyką astronomii, szeroko pojętego kosmosu. No, co jest ciekawe, tu mogę zaskoczyć słuchaczy, mamy wolne miejsca. I to jest jeszcze ciekawostką, ponieważ będziemy jechali w grupie około 15-16-osobowej. I tu jest pewna taka, no, niespodzianka. W większości kosztów nie ma żadnych, ponieważ postaramy się to pofinansować z różnych źródeł, od m.in. programu AstroProcent, czyli 1,5% na astronomię, nasz program ogólnopolski, który wspiera czasami takie działania właśnie wyjazdowe, nie tylko nasze, ale i także osób z zewnątrz, studentów, jakichś naukowców młodych, tak, czy ambitnych pasjonatów. I tak właśnie się stanie w tym roku, jeśli się wszystko ułoży. No i staramy się też dofinansowania. Tu z pomocą przyszła nam Fundacja Satelitarna, nasz podmiot partnerski, który również uzyskał dofinansowanie z Narodowego Instytutu Wolności, Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach programu PRO 5, czyli tak zwana pomoc doraźna, chociaż to jest akurat życie publiczne, czyli trochę inna ścieżka. No i tutaj wraz z tą fundacją będziemy chcieli troszeczkę, no właśnie, co ciekawe, pokazać Polskę, pokazać region, pokazać naszą działalność w Hiszpanii na arenie dosyć szerokie, bo będzie tam prawie, szacuje się 5 do 6 milionów ludzi, tak? Więc niesamowita sprawa, w pasie całkowitego zaćmia będzie jeszcze więcej, ale przynajmniej my w regionie, gdzie się wybieramy, jest to prowincja Burgos, okolice obserwatorium Lodoso, no to tam się zapowiada bardzo duża liczba osób, bo tam jest też obserwatorium. Więc taka lokalna mała organizacja Astro Burgos zaprosiła nas, mamy kontakt już od kilku miesięcy, aby właśnie do nich przyjechać. Także to jest klucz podstawowy. A dlaczego mówiłem, że można się do nas dołączyć? Bo rzeczywiście zostały jeszcze 3 wolne miejsca. I to jest o tyle interesujące, że no trzeba przede wszystkim wykazać chęć popularyzacji udziału w takim wyjeździe. On nie jest krótki, od razu mówię. Wyjeżdżamy z początkiem sierpnia, około tam 2-3 sierpnia, a wracamy dopiero 25. Tak więc jest to prawie 3-tygodniowy, ponad 3-tygodniowy wyjazd, wyprawa. No ale myślę, że niesamowita sprawa, bo mamy się tam, że także tak nam na miejscu spotkać z Fundacją Starlight, która zajmuje się między innymi obszarami ochrony ciemnego nieba, czyli takimi jak my.
2: No dobrze, ale w Hiszpanii chyba trudno mówić o tych obszarach takiego stricte chronionego ciemnego nieba, jak wy macie to swoje unikalne miejsce w Sopotni.
0: No i tu właśnie zaskoczenie. Otóż Hiszpania przoduje w Europie, tak? I to jest niespodzianka, dlatego że Fundacja Starlight, która podobnie jak International Dark Sky Association, obecnie jest to już Dark Sky International, czyli amerykańska organizacja, certyfikuje ogólnie światowe już lokalizacje, tak, czy na całym świecie, tak okazuje się, Fundacja Starlight zaczynała od Hiszpanii. I tych miejsc związanych właśnie z takimi formami ochrony, przeróżnymi, od hoteli po obszary właśnie ciemnego nieba, miasta, miasteczka, tak zwane pueblo, tak, pueblitos, to są te takie miejscowości maleńkie, które właśnie chronią ciemne niebo. Jest ich bardzo dużo na tej mapie, więc jak ktoś sobie zerknie, to zaskoczę, naprawdę z tego dużo w Hiszpanii. I oni zaczęli już certyfikować miejsca także poza właśnie Hiszpanią. No i tu jest niespodzianka, chcemy być także członkiem Starlightu, staramy się o taką wstępnie, powiedzmy, przegląd tak naszego tutaj aplikowania z Sopotnią Wielką, która już dzierży certyfikat Dark Sky International, czyli związany z tak zwaną community, a więc społecznością ciemnego nieba od 2023 roku. No ale byłoby sensacją, bo byłaby to też pierwsza miejscowość, która ma także podwójny certyfikat z Fundacją Starlight. Z tym, że tu niestety progi są trochę wyższe, bo jest to no parę tysięcy euro do opłaty, jeśli byśmy chcieli pełną akcesję certyfikacji przejść.
2: No i podejrzewam, że też musielibyście się papierami odpowiednimi po prostu wykazać.
0: To prawda, chociaż to by było łatwiej, bo my już w większości mamy ten cały ślad przetarty, tak? Bo właśnie z certyfikacji amerykańskiej udało się dużo tego osiągnąć. Co więcej, oni byli zaskoczeni tym, że no, w Polsce w ogóle się ktoś tym zainteresował i w dodatku, że już mamy właśnie certyfikat z USA, więc troszeczkę byłoby łatwiej. Natomiast czy się to uda, zobaczymy. Są też pewne obostrzenia, pewne wymagania. Tutaj bardziej stawiałem na rozwój astroturystyki. Tutaj jest istotna sprawa, że również oni uznają te miejscowości, którym nadają certyfikaty, za taką perełkę, tak? Takie miejsce również zrównoważonego rozwoju pod kątem astroturystyki. Robią szkolenia, również wysyłają delegacje. Trochę szersza współpraca niż z USA, no bo Stany Zjednoczone są dalej, tak? No więc kto wie, może się uda, że z Hiszpanią tutaj taką współpracę nawiążemy. A więc osoby, które by się chciały z nami wybrać, tak jak mówię, mają szansę, że można by było się tutaj rzeczywiście włączyć pod warunkiem realizacji tych celów statutowych, a więc popularyzacji wśród osób, które będą tam także z zagranicy, tak? Tematyki astronomii, ochrony ciemnego nieba, a także samego zaćmienia. No i musi się ktoś przygotować również na troszeczkę biwakowy tryb funkcjonowania, bo są to kampery oraz namioty, tak? Więc będzie to pewnie jedno z takich miejsc do nocowania przez te parę dni. Natomiast szanse są i koszty niewielkie, bo tylko pokrywamy sobie prywatnie koszty wyżywienia, a reszta wszystko jest po stronie organizacji i sponsorów.
2: No dobrze, panie Piotrze, jeszcze na moment zatrzymajmy się przy tych obserwacjach, no, na które spora część świata, jak sądzę, no właśnie zjedzie do Hiszpanii. To będzie całkowite zaćmienie słońca. No i pytanie, czy tutaj z Polski będzie coś widać?
0: A no właśnie, nie zostawiamy też naszej ojczyzny bez, tak powiem,
2: obsługi,
0: tak, jakiegoś śladu czy tam działań z naszej strony. Będziemy mieli dyżur prowadzony też przez naszą tutaj ekipę, która nie wyjeżdża, bo parę osób rzeczywiście zostaje. W związku z tym będziemy prawdopodobnie wówczas, no właśnie, będziemy raczej troszeczkę mówili o tym pod kątem popularyzatorskim, dlatego że nie będzie za bardzo możliwości obserwacji, przynajmniej w Sopotni Wielkiej. Powód jest bardzo prosty, no niestety całkowite zaćmienie w słońca nie będzie w Polsce widoczne, będzie tylko jako częściowe. No i najgorsza sprawa jest taka, że będzie to nisko nad horyzontem. A więc w górach, tak jak Sopotnia tutaj w otoczeniu naszych wzgórz, pagórków, tak, szczytów, no raczej to zaćmienie będzie niedostrzegalne, nieosiągalne. Jest szansa, że początkową fazę zaobserwujemy, ale już tuż nad horyzontem, oczywiście pod warunkiem dobrej pogody. I będzie to 12 sierpnia, ale teraz uwaga, będzie to jeden z 4 dni Festiwalu Ciemnego Nieba, które w tym roku się rozciągnęły na 2 miesiące, więc będzie taka nietypowa formuła. 4 dni z okazji 14 Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej. I właśnie 12, jednym z takich kulminacyjnych punktów, będzie transmisja na żywo z Hiszpanii. I to będzie w Sopotni Wielkiej na sali wielofunkcyjnej, jeśli oczywiście w tym momencie nam też się pogoda tam w Burgos w Hiszpanii trafi.
2: To panie Piotrze, teraz powiedzmy co nieco o waszym festiwalu, 14 już edycja Festiwalu Ciemnego Nieba. No właśnie, jak w tym roku, skoro troszkę formuła się przez tę Hiszpanię, no po prostu się trochę zmodyfikowała. Jak będzie tym razem wyglądał festiwal? No i właśnie, w jakich terminach się spotykacie i co na niebie?
0: Tak, tutaj w tym roku to nie tylko Hiszpania zdecydowała o takiej zmianie. Trochę sama prośba uczestników, turystów, osób wybierających się do Sopotni Wielkiej, bo zawsze było takie pytanie, czemu tylko jedna noc albo 2 dni, tak? Czemu nie odbywa się to dłużej, częściej albo szerzej? No łatwo się mówi, kiedy wiadomo są możliwości, gorzej z funduszami, jak ich nie ma. Natomiast tutaj jest jednak taka trochę decyzja z tego powodu, że raz to zaćmienie w Hiszpanii, to prawda, ale druga sprawa, w Polsce całkowite, częściowe zaćmienie księżyca również, które będzie można obserwować także w sierpniu 28. Co prawda trochę niekorzystne pory, bo to będzie nad ranem, ale z drugiej strony jest szansa, bo to jeszcze wakacje, jeszcze dużo osób ma wolne. Kto wie, jest szansa, że wtedy się to uda zaobserwować. A zatem ustaliliśmy, że będą jakby takie 3 główne punkty, przy czym 4 dni realizacji. Pierwsze terminy to jest 18-19 lipca. To jest ciekawostka. Będzie noc z muzyką pod gwiazdami tradycyjnie w Sopotni Wielkiej na tak zwanym naszym punkcie obserwacji numer 2.
2: To ten moment, kiedy jest maksimum Perseidów.
0: Nie, właśnie to jest przed maksimum. Z prostej przyczyny maksimum wypada akurat w zaćmienie słońca. W związku z tym tego niestety się do końca nie da połączyć. Ustaliliśmy w związku z tym, że musimy jakąś taką noc kluczową ze wszystkimi naszymi osobami tak zaangażowanymi, z całym gronem, załogą koordynatorską zorganizować wspólnie i wypadło więc na ten weekend już ze zwiększonym aktywnością meteorów w zdroju Perseidy, bo tu trzeba po tym powiedzieć. Perseidy nie są widoczne tylko tam 10, 11 czy 12 sierpnia. One są aktywne tak naprawdę już od końca lipca aż do późnych dni sierpnia, nawet są tak zwane Perseidy wrześniowe. I tu jest ciekawostka, bo my będziemy więc troszeczkę zapraszali do takiej innej formuły, aby tą wspólną obserwację przenieść na lipiec z muzyką pod niebem, gołym, ciemnym, i to jest fajne, dlatego że już będzie dosyć ciemno, tak? Jest to taki moment, gdzie to jest jeszcze nie ma właśnie księżyca, znaczy nie ma już księżyca tak w pełni, jak to będzie tam później, ale dodatkowo już jest trochę ciemniej, bo noce są coraz krótsze, wiadomo, bliżej sierpnia. W związku z tym myślę, że ten weekend będzie równie ciekawym. Trochę taka formuła nietypowa, ciut wcześniej festiwal, ale to właśnie dlatego, że potem jeszcze raz spotykamy się w Sopotni 12 sierpnia na tej właśnie obserwacji lub transmisji, ale być może również jednocześnie transmisji z Hiszpanii. I tu uwaga, też będzie jeden z akcentów, ale bardziej już kameralny, obserwacje nocne w pozycji leżącej, z tym, że będą to obserwacje już bez muzyki takiej na żywo. To będzie raczej taki element dodatkowy, który będzie się odbywał właśnie w nocy również z 11 na 12, z tym, że tutaj jest pewien problem, będzie to w tygodniu, więc nie wszystkim to może pasować, więc te osoby, które pracują jednak wakacje, no też muszą sobie gdzieś tam ten urlop pewnie zabezpieczyć, jeśli ktoś chciałby się wybrać. I oczywiście ostatnim tym etapem będzie właśnie częściowe zaćmienie Księżyca. To będzie 28 sierpnia i tu te informacje bez zmian na stronie ciemneniebo.pl i już od paru dni czerwca dostępne.
2: No dobrze, panie Piotrze, to przypomnijmy to wasze kalendarium. Najbliższe wydarzenia, jeśli idzie o Sopotnie, to...
0: Tak, to tutaj chyba mówimy o właśnie lipcowym Festiwalu Ciemnego Nieba, czyli mamy tutaj 18-19 lipca. Później widzimy się na zaćmieniu słońca bezpośrednio i online. To będzie 11-12 sierpnia z możliwością tego kameralnego zapisania się również na obserwacje nocne, jeśli będzie pogoda. I 28 sierpnia to jest zamknięcie, czwarty dzień festiwalu, taki rozciągnięty w tym roku ten festiwal. To będzie właśnie zaćmienie częściowe Księżyca.
2: No dobrze, skoro mamy już to kalendarium i te wasze najbliższe plany, jeśli idzie o wasze stowarzyszenie, no to właśnie, co dzieje się, jeśli idzie o te kwestie współpracy naukowej, merytorycznej, no bo przecież wy już dawno nie jesteście tylko pasjonatami, a tak naprawdę staliście się, można powiedzieć, pełnoprawnymi partnerami dla wielu instytucji. Udowodnił to choćby ten ubiegły rok, gdzie no naprawdę poznała was cała Polska, nie ma co się oszukiwać.
0: Trochę tak, chociaż powiem, śmiejmy się, że myśmy chyba już byli dosyć znani z różnych dziwnych pomysłów, choćby bazy marsjańskiej, czy modeli Układu Słonecznego, gigantycznych planet, które były rozstawiane w różnych miejscach w Polsce. Tak, rzeczywiście trochę się dzieje, natomiast my zawsze jesteśmy non-stop wierni tej idei jednak popularyzacji, tak, pasji, tego hobby, jakim jest astronomia, ale rzeczywiście no, w pewnych okolicznościach musimy się też zaangażować mocniej i takim przykładem jest kontynuowana współpraca z między innymi różnymi resortami, komisjami sejmowymi, gdzie między innymi staramy się od tego roku, dosłownie właśnie styczeń, luty, zapadły pierwsze decyzje, również na szczeblu Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tutaj te również wojewódzkie fundusze w to włączyły się, aby w tym momencie zwrócić uwagę na problem zanieczyszczenia światła. No i to zagadnienie jest jakby no, samo przez się niestety przez nas prowadzone troszeczkę pod kątem bardziej profesjonalnym.
2: No właśnie, bo o ile sobie dobrze przypominam, pan w jednej z takich komisji jest. I to jest ważny głos tutaj, powiedzmy, z Beskidy, spod tego ciemnego nieba.
0: To prawda, rzeczywiście mam przyjemność uczestniczyć w Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko. Jest to właśnie taki zespół ekspercki naukowców, działaczy, osób związanych ze szeroko rozumianą przyrodą, ochroną środowiska przy właśnie Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Tak. I to jest bardzo istotne, ponieważ jest to ciało cały czas doradcze Ministerstwa Środowiska i jest jakiś rzeczywiście sygnał, że pewne zmiany następują. Ten rok chyba pod tym względem był, już jest przełomowy, bo te decyzje zapadły, tak jak mówiłem, z początku roku. Byliśmy proszeni o wyrażenie opinii na temat wprowadzenia stricte zapisów dotyczących światła, światła sztucznego, jego ograniczenia, uznawania go także za jedną z uciążliwości, czyli takich właśnie typowo zagrożeń dla środowiska naturalnego, jakim jest naturalna noc. I to jest bardzo duży przełom na skalę kraju, na skalę naszej historii, no, ponad 30-letniej, a w dodatku chyba pierwszy taki krok w Polsce na tle Europy.
2: No i to jest chyba jeden z tych najważniejszych kroków, o które no, staraliście się przez lata, bo przecież nie bylibyście, Sopotnia nie stałaby się tą społecznością ciemnego nieba, gdyby nie zapisy właśnie prawa lokalnego, no tak to trzeba określić. No a tutaj mamy ogólnopolskie rozwiązania, więc to daje szansę innym obszarom ciemnego nieba. No chyba to może się do tego sprowadzać.
0: To prawda. W dodatku nie chodzi także o wyłącznie jakby tworzenie takich obszarów. Tu chodzi także o takie punktowe działania, gdzie właśnie na przykład światło jest uciążliwe dla jednego osiedla, dla jednego powiedzmy bloku, tak? Lub jakiegoś obszaru rzeczywiście naturalnego. I to są istotne punkty, bo dotąd można było, że tak powiem, no oświetlać się bez limitu na każdą stronę. Oczywiście, że gdzieś tam są inne przepisy, ale takie dwuznaczne, gdzie mówi się o tych emisjach, tak, gdzie ewentualnie zakłócenie tak zwanego miru domowego, tak, czy tutaj sąsiedzkiej współpracy, tak, czy jakiegoś tam powiedzmy miru, ale no to jest jednak istotne, że nie było takiego wprost zapisu, że w zakresie oddziaływania na środowisko światło jest jednym z tych czynników negatywnych. Dotąd było ono traktowane jako jedno z wielu istniejących, ale mało ważne. No i tu pewna zmiana, myślę, że jest szansa, że nastąpi. Co więcej, to nie jest jedyny resort, gdzie takie zmiany nastąpiły, albo raczej na razie następuje zmiana patrzenia, tak, czy perspektywy na to zagadnienie. Dlatego, że w dwóch komisjach sejmowych udało nam się także z naszym partnerskim, współtworzonym przez Stowarzyszenie Polaris Light Pollution Think Tankiem uczestniczyć w posiedzeniach właśnie z początku roku i tu dawaliśmy przykład tego, że trzeba podjąć pewne kroki również na zakresie ochrony zdrowia, bo to była akurat komisja do spraw ochrony zdrowia, ale i także później do spraw rozporządzeń, tak czy bardziej do spraw administracyjnych. No ta komisja akurat mi wyleciała z głowy, jak się nazywa, ale to też były działania, które między innymi pilotował nasz partnerski Light Pollution Think Tank. Tak więc te dwa jakby tutaj resorty zainteresowały się tym. Jest szansa, że jakieś kroki będą podjęte.
2: Czyli wychodzi na to, że problem ochrony ciemnego nieba, a może bardziej problem zanieczyszczenia światłem, no zaczyna być dostrzegany, no w skrócie powiedzmy, w Warszawie.
0: Tak, to jest bardzo istotne, że przez odpowiednie osoby, bo dotąd, jak wiemy, dużo osób miało tę świadomość, rzeczywiście jest coraz większy potencjał osób, które zdają sobie sprawę, że chodzi o tak zwane zrównoważone oświetlenie, a nie żeby było ciemno całkowicie i my też o tym mówimy, ale no niestety jakby ten głos nie odbijał się odpowiednio wysoko, żeby dotrzeć do szczebli decyzyjnych, tak, czyli właśnie rządzących instytucji, które tutaj miały na to realny wpływ. I duża zmiana nastąpiła rzeczywiście po zeszłorocznej również misji IGNIS, bo tutaj inicjatywa wyszła troszeczkę ze strony między innymi Polskiego Towarzystwa Astronomicznego, również ze strony czasopisma Urania i kilku innych podmiotów, w tym i naszej, gdzie została skierowana taka oficjalna petycja do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. No i tu była pewna zmiana, dlatego że jakby głos ten na tyle został zauważony, również nie bez tutaj przyczyny została także opinia Rzecznika Praw Obywatelskich, tak, wyrażona pozytywna, że właśnie ten problem no, jest coraz bardziej uciążliwy dla społeczeństwa, należy na to zwrócić uwagę. No i jakieś właśnie, śmiejmy się, światełko na rzecz ciemności pojawiło się tak w naszych tutaj realiach. Ale no, myślę, że do tego, żeby weszły przepisy, to jeszcze daleka droga.
2: No ale właśnie, już coś się zadziało.
0: Tak, i to chyba jest wielki dla nas przynajmniej taki sukces, bo no dotąd w ogóle nie było mowy o tym, że gdzieś zwrócą uwagę na to rządzące, tak? A dzisiaj się okazuje, że mówimy o tym już w kategoriach no, potrzeby prac legislacyjnych.
2: No właśnie, bo do tej pory ten problem dostrzegaliście wy jako pasjonaci, którzy po prostu nie mogli sobie popatrzeć w to niebo, spoglądać w to niebo ciemne, bo było zanieczyszczone światłem, bo jest zanieczyszczone światłem w wielu miejscach, ale ten problem przecież dostrzegają również naukowcy, z którymi na co dzień współpracujecie i to przecież od lat o tym mówicie i staracie się dotrzeć do jak najszerszego grona odbiorców. No i widać te efekty, no 30 lat pracy, widać światełko.
0: To prawda, natomiast ja właśnie zwracam uwagę, że to nie jest tylko kwestia zwyczajnej astronomii, pasji i nieba. Mówimy o tym już w znacznie szerszych kategoriach, bo mówimy także i o energooszczędności, która chyba najbardziej przemawia do mieszkańców, do samorządów, tak, czy po prostu zarządców oświetlenia, no bo po co wydawać więcej pieniędzy, jak można mniej dzięki temu, że światło ucieka, znaczy świeci tylko tam, gdzie trzeba, a nie ucieka w niebo, prawda? Czy na niepotrzebne tereny. No i to jest istotne, że czynnik chyba ekonomiczny głównie wziął rolę, ale i także tak zwana, no troszeczkę chyba już nasza świadomość prawa do tej naturalności, do ochrony środowiska, do tak zwanej ekologii nocy i w związku z tym ta ekologia jest bardzo istotnym czynnikiem, czyli właśnie przyrodnicy, właśnie biolodzy, tu również wiele osób związanych z tematyką parków na przykład narodowych, tak, czy powiedzmy obszarów naturalnych, przyrodniczych, zwraca uwagę, że ta ingerencja, ta powiedzmy taka intensywna forma światła jest coraz bardziej zauważalna, tak? Nawet w tych obszarach takich zupełnie ciemnych już je to zmieniało.
2: Panie Piotrze, może ktoś słucha naszej rozmowy po raz pierwszy, choć nieraz pojawiacie się na naszej antenie, ale ktoś może odnieść wrażenie, ale o czym oni mówią? Światło w nocy, no zamknę oczy i śpię, tak? Ale no właśnie, to zanieczyszczenie sztucznym światłem tak naprawdę no, ma wiele konsekwencji. Przypomnijmy, dlaczego w ogóle ten problem jest tak istotny?
0: Tak, światło sztuczne jest dobre, ale w odpowiednich ilościach. I to jest bardzo istotne, jak chyba ze wszystkim, czego używamy i co stworzył człowiek, no nie powinniśmy z tymi rzeczami po prostu przesadzać. Problem narasta w ostatnich latach i jest to zauważalne choćby na po prostu naszych ulicach, że kiedyś można było powiedzieć, że widać bardziej latarnię, że świeci niż cokolwiek oświetlała, ten stan nie był wskazany, ale wystarczający na dawne czasy, prawda? Dzisiaj mamy tak jasno na ulicach, że można czytać książkę, ba, znaleźć igłę na chodniku, a co dopiero, powiedzmy, odpocząć, pójść spać, czy dać odpocząć w przyrodzie. Teraz wiosna, okres czerwca, maja. Może Państwo zauważyli, że na przykład wielokrotnie ptaki śpiewają nie o tej porze, co trzeba. To nie jest efekt taki, że one się cieszą wiosną. To jest bardzo często zaburzenie właśnie rytmu okołodobowego i ten przyczynek jest najczęściej spowodowany właśnie zbytnią ilością sztucznego światła w otoczeniu. Nie zasypia przyroda, nie zasypiają drzewa, nie zasypiają ptaki. To jest jeden z czynników, który bezpośrednio uderza właśnie na to nasze środowisko naturalne. Nie jest to również bez wpływu na nas, czyli na człowieka, na zdrowie człowieka, dlatego że my sami no często nieświadomie sobie robimy krzywdę, śpiąc przy pełnym świetle już wewnętrznym, to rzadko, ale na przykład mając właśnie tak intensywne światło z ulic, z latarni, tak z ulicznego otoczenia prosto w okna, no i mamy cały czas taki półmrok, prawda, albo nawet bardzo jasno. No i nasz organizm nie odpoczywa, nie wydziela się melatonina, możemy zapadać szybciej na takie choroby jak cukrzyca, jak właśnie nerwica, tak problemy ze snem, stres, ale no przede wszystkim ostatnie, nawet nie ostatnie, ale już wieloletnie badania dowodzą, że także rozwój chorób nowotworowych, raka piersi, raka prostaty może być przyczynkiem właśnie zbytniej ilości sztucznego światła w naszym nocnym otoczeniu takim osobistym. No niestety pamiętajmy, że także sami musimy rezygnować ze smartfonów, z telewizorów, z ekranów, z tabletów, z monitorów tego typu urządzeń na co najmniej godzinę przed snem, dlatego że większość niestety zaburza nam to całkowicie właśnie ten rytm okołodobowy, no i wstajemy rano niewypoczęci, tak jesteśmy rozdrażnieni, nie potrafimy funkcjonować. No cóż, łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, to z każdą chyba taką sytuacją jak świadome wybory, tak, świadomy wybór tego, co kupujemy, zdrową żywność, tak, czy mniej zdrową, ale smaczną, jak to niektórzy mówią, ciekawą. Natomiast no tu możemy rzeczywiście małymi krokami też zrobić dużo dobrego, a przede wszystkim musimy też mieć jakieś podstawy i właśnie tych podstaw prawnych brakowało, czyli dotąd nie było możliwości, żeby kogoś, powiedzmy tutaj, wręcz prawnie wezwać na przykład do ograniczenia ilości światła, które nam kieruje prosto w okna domów. A bardzo często w naszej historii wieloletniej zdarzało się, że dostawaliśmy po dzisiaj, dzień dostajemy maile, szanowni państwo, mamy problem, zajmujecie się ciemnym niebem, ochroną, ale nam świeci sąsiad prosto w okno, tak? I co tu z tym zrobić, bo jest to tak intensywny naświetlacz, ba, takie typowo zimne, białe światło, skierowane wręcz pionowo, tak, poziomo, tak, prosto w naszą, pionowo, prosto w naszą fasadę z oknami. No i zaczyna się problem, bo nie możemy praktycznie w ogóle funkcjonować w nocy, zasnąć, bo mamy cały czas jasno jak w dzień, prawda? No i takich przykładów jest mnóstwo. Często są to takie bardzo duże rozwiązania, typu na przykład centra logistyczne, jakieś, powiedzmy, obszary miejskie, tak, przemysłowe, przeładunkowe. Między innymi także ostatnio, co nas zaskoczyło bardzo mocno, problemem są także oświetlane drogi szybkiego ruchu, bo jednak węzły są najmocniej oświetlane w Europie, w naszym kraju. To jest dziwne, ale tak się dzieje. No i wielokrotnie właśnie mieszkańcy takich terenów zgłaszali te problemy i słusznie, bo niestety jest na ten temat ta świadomość taka ograniczona. Natomiast zmienia się to. W perspektywie tych 30 lat myślę, że jesteśmy już na dobrej drodze, że dużo się pod tym względem zmienia, ale jeszcze sporo do zrobienia.
2: Panie Piotrze, trochę obawiam się tego pytania, bo może trochę zabrzmieć jak łyżka dziegciu w beczce miodu, ale o ile no, wam w Sopotni udało się naprawdę osiągnąć sporo, jeśli idzie o czynną ochronę ciemnego nieba. Co więcej, wasz głos jest nie tylko już wysłuchany w Warszawie, no ale ma swoje konsekwencje. Ale jak to się ma tutaj na tym poletku, powiedzmy, no powiatu żywieckiego, południa województwa? Czy jest Sopotnia jako ten bastion ciemnego nieba, potem już kwestie legislacyjne w Warszawie, a tutaj pustka? Czy lokalnie coś się dzieje więcej niż wyłącznie w Sopotni?
0: Tak, no tutaj mamy pewien problem związany rzeczywiście z takim dotarciem do może powiedzmy najbliższego otoczenia, bo sama społeczność Sopot Niewielkie doskonale wie, co robimy i wiele osób się do tego włączyło i po dzień dzisiejszy utrzymuje status quo obszaru ochrony ciemnego nieba, nie instalując nowego oświetlenia, również zmieniając oświetlenie na takie, które mniej szkodzi temu środowisku nocnemu, a więc skierowane tylko w dół, ciepła temperatura barwowa z czujnikami ruchu. No i to jest duży plus, dlatego że jest to takie właśnie zrównoważone podejście do problematyki zanieczyszczenia światłem.
2: I bardzo świadoma społeczność. No, dzięki wam.
0: Tak, to jest prawda i chyba no, na skalę kraju to możemy się tym poszczycić, że jako jedyna jak dotąd tak mocno zaangażowana, ale no właśnie, to się zmienia. Natomiast no fakt, że jest problem, raczej nie mamy takiego bezpośredniego przełożenia na działania w skali powiatu czy w skali województwa. Żałujemy, dotąd może nie zostaliśmy dostrzeżeni przez samorządy, przez naszych tutaj regionalnych włodarzy, z tego powodu, że jest to problem najczęściej rzeczywiście takiej mikroskali. Dotąd to głównie miejscowości, to głównie jakieś sołectwa, jakieś osiedla były w takich inicjatywach w naszym zakresie zasięgu. No pewnym skokiem rzeczywiście jest ten moment, gdzie udało się pewne zapisy tutaj zaproponować i zostały one zaakceptowane przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska. Być może będzie to jeszcze w tym roku zmiana przepisów prawa pod kątem właśnie uciążliwości światła jako tego czynnika negatywnego, ale jednak niestety pod kątem naszych regionalnych władz może jest troszkę mniej tego kontaktu. Trudno powiedzieć. Być może jesteśmy jeszcze na etapie dopiero zbierania tego doświadczenia w tej skali. Nie powiem. W ramach naszych działań struktur lokalnej grupy działania Żywiecki Raj udało się ten element bardzo mocno kiedyś zainicjować i większość z wójtów, większość z włodarzy wówczas powiatu wiedziała, co to jest ochrona ciemnego nieba, bo mieliśmy okazję wpisywać także w naszą strategię rozwoju powiatu. Tak? Więc jest to dosyć ciekawe. Ale mówimy oczywiście lokalnej strategii rozwoju, czyli tej, którą realizuje żywiecka lokalna grupa działania, prawda? Natomiast no, powiat...

0: Pracowaniach, wydania odpowiednich materiałów, również współpracy międzynarodowej, ba, są nawet zaangażowani dosłownie teraz, kończy się przygotowanie międzynarodowej strategii dla Europy Środkowo-Wschodniej związanej z oświetleniem sztucznym, o właśnie rozwoju tego zagadnienia. W wielu krajach jest to temat bardziej zauważalny. No, w Polsce, jak wiemy, jest jeszcze sporo do zrobienia, a tymczasem właśnie ekspansja sztucznego światła na skali Europy, co pokazuje także raport Pollution Think Tank, jest całkiem spora.
1: Panie Piotrze, rozmawiając o Waszej działalności, tej bardzo lokalnej, w samej Sopotni Wielkiej, no trudno mi nie zapytać o te Wasze takie mikroprojekty, które od lat świetnie sprawdzają się w tej małej, lokalnej społeczności, czyli między innymi teleskopy. Zabierz teleskop do domu. To działa? Nadal działa? To wciąż działa?
0: Dokładnie, działa i bardzo się z tego cieszymy, ponieważ był to pomysł, który pojawił się w okresie pandemii, jak pani może pamięta, dlatego że chodziło po prostu o to, że nie mogliśmy się spotykać i wspólnie prowadzić obserwacji nieba, więc pomysł był taki, aby teleskopy w małej skali, mniejsze, amatorskie, zakupić w większej ilości i przekazać zainteresowanym pasjonatom lub chętnym osobom, które chcą pasję astronomii rozpocząć. I to się świetnie przyjęło, udało, ale nikt się chyba nie spodziewał wtedy w roku 2021, że projekt będzie kontynuowany aż do roku 2026. I właśnie jesteśmy w 11. edycji tego programu, programu własnego Stowarzyszenia Polaris, które co ciekawe nie ma obecnie wsparcia w tym zakresie. Realizujemy to samoczynnie ze składek wspierających właśnie naszych tutaj pasjonatów, naszych darczyńców. Jest taka obecnie ciekawostka, że właśnie od Dnia Dziecka rozpoczęliśmy nową inicjatywę w postaci nowego troszeczkę otwarcia tego projektu, nie tylko tak zwanych właśnie meetingów z teleskopami, one owszem dalej są kontynuowane, ale już na zasadzie trochę bardziej bezpośredniej, z Sopotnią Wielką mocno się wiążącą, a mianowicie pod tytułem Kurs obsługi teleskopu z ciemnym niebem, i w pakiecie. I to jest właśnie taka nowa idea, którą tutaj uskuteczniliśmy. Trochę tych teleskopów ponownie udało nam się zebrać, bo część osób po prostu sobie kupuje swoje lub po prostu oddaje, bo właśnie w tym jest to idea istotna, że nie kupujemy sprzętu i leży potem w szafie, tylko można sobie taki sprzęt od nas wypożyczyć, wziąć na co najmniej 3 miesiące, maksimum nawet i od początku do kilku lat, jak widać, są uczestnicy, którzy uczestniczą. I to jest dosyć przyjemne, dlatego że możemy taką pasję właśnie rozwijać w sposób osobisty, bezpośredni, a więc zabierając od nas taki teleskop amatorski z systemu Dobson, mały teleskop, ale całkiem spory, jak na takie możliwości już podstawowe, bo 130 cm daje całkiem ładne obrazy Jowisza z księżycami, księżyca, czy powiedzmy Saturna z pierścieniami. I te elementy można samodzielnie prowadzić obserwacje w domu, ale często dużo osób zgłaszało nam, że to nie może działać tylko jako wypożyczalnia, tak? Że wypożyczam sprzęt, płacę oczywiście jakąś składkę członkowską i na tym się kończy. Tu musi być także za tym idące wsparcie i to wsparcie właśnie od teraz tej 11 już edycji oferujemy w postaci kursu bezpośredniego. No więc mając taki teleskop od nas, można się wybrać do Sopotni Wielkiej na przeszkolenie. Będzie to szkolenie wieczorne, które odpowiednio będzie prowadzone przez naszych koordynatorów działu obserwacyjnego, również członków stowarzyszenia, którzy się tym zajmują, i to będzie taka formuła, gdzie właśnie dana rodzina, pasjonat może przyjechać i z tym sprzętem spróbować swoich sił, aby po prostu umieć z niego korzystać. A więc nie tylko w tym momencie śmiejemy się wypożyczyć auto i jeździć, ale trzeba tym autem umieć również jeździć, tak? No i dosyć wesoła forma, dlatego że w ramach tego programu 11 edycji będzie można również otrzymać wsparcie techniczne zdalne. To też jest jedna z metod, ponieważ ktoś może być troszeczkę dalej od nas, do Sopotni Wielkiej ma zbyt daleko, więc może być też taka forma wsparcia zdalnego. No i jeszcze jedna nowość, którą oferujemy w ramach tego poszerzonego punktu, tak zwanego wariantu pierwszego, teraz jest to wariant A, gdzie można się również do nas wybrać na nocną obserwację później, przynajmniej raz na kwartał, z bezpłatnym polem biwakowym, namiotowym, ponieważ przy naszej siedzibie mamy takie tereny, dużo osób nas o to pytało, często są to osoby z miast, ale w okresie właśnie ciepłym mogą przyjechać do nas, czy to właśnie kamperem jakimś własnym, kamperwanem, czy pod namiot, również można korzystać z naszego zaplecza siedziby stowarzyszenia w postaci właśnie czy to sanitariatów, czy części wspólnej i sal konferencyjnych, i właśnie z tym teleskopem teleskopem prowadzić wtedy takie obserwacje w naszym gronie.
1: Panie Piotrze, ale czy są jakieś konkretne terminy, kiedy, do kiedy należy się do Was zgłosić?

0: czy macie jakieś takie zbiorcze spotkania, jeśli idzie o to poinstruowanie, opanowanie techniki, obsługi teleskopu?
1: W tym jest właśnie pewna różnica. Chcemy do każdego podejść indywidualnie. W miarę możliwości naszych, no tych teleskopów też nie mamy dużo, bo jest ich raptem 40, z czego około 20 paru jest cały czas w użytku. Więc tutaj mamy jakby z tymi 20 pozostałymi kolejną taką nową ofertę, która właśnie jest taką ofertą popularyzatorską, a więc rozwoju pasji. I jest to podejście indywidualne, a więc nie jest to tylko i wyłącznie zjazd pasjonatów, którzy prowadzą wszyscy obserwacje, można się czegoś dowiedzieć przy okazji, tak, lub po prostu pochwalić, jaki to sprzęt ktoś przywiózł. Tu chodzi o to, aby ktoś po prostu miał taką osobistą formę poprowadzenia za rękę przez tą właśnie pasję astronomii, a więc będziemy się starali na tyle możliwości, na ile to będzie, oferować konkretne, indywidualne terminy dla rodzin, osób indywidualnych.
0: No właśnie, a czy jest jakiś limit wiekowy? No bo jak dzieciak, który nas usłyszy, no właśnie, mówimy o teleskopie, no to za darmo można wypożyczyć, super, ja chcę, tak? No ale żeby to też miało sens, macie jakieś widełki?
1: Mamy widełki pod względem bardziej opieki nad takimi maluchami, jeśli już mówimy o najmłodszej grupie pasjonatów, a takiej nie brakuje, wiemy o tym. Tu zachęcamy serdecznie rodziców do wspólnego udziału ze swoimi pociechami, aby właśnie troszeczkę im pomóc w tych częściach technicznych, poskładania teleskopu, jego skalibrowania, ustawienia celownika czy w doboru okularów, no i oczywiście opieki wieczorno-nocnej, tak? No bo to jednak dzieci same w plener na przykład no na pewno nie powinny pójść. Natomiast jest to też o tyle fajne, że staramy się nawet tym najmłodszym uczestnikom pokazać właśnie, że ten teleskop, który oferujemy w ramach naszego udziału tutaj członkostwa wspierającego, tak, bo to jest taka formuła oferty, mamy możliwość w tym momencie tak naprawdę nauczyć nawet osoby początkujące. Właśnie do nich głównie kierujemy naszą ofertę, naszą propozycję, aby spróbowały takiego samodzielnego ustawienia kilku podstawowych obiektów tym teleskopem, a w miarę oczywiście jedzenia rośnie apetyt. Jeśli ktoś dzięki temu rozwinie swoją pasję, później kupi własny większy teleskop, to właśnie to jest ten cel, tak? Że o to nam właśnie chodzi.
0: Panie Piotrze, muszę zapytać jeszcze o wasze, no oczywiście plany wakacyjne to już znamy, ale jeśli ktoś chciałby do was wpaść i obejrzeć choćby ten wasz model stacji kosmicznej słynny, to właśnie to wszystko działa, mimo że wy gdzieś będziecie w rozjazdach?
1: Tak, będziemy mieli cały czas dyżur na naszej siedzibie prowadzony. Będą to nasze koleżanki, koordynatorki, również stali popularyzatorzy, tak, pasjonaci astronomii, którzy będą okresowo prowadzić oprowadzania po kupule obserwatorium astronomicznego. Będziemy też starali się uruchamiać właśnie młodzieżową stację kosmiczną. I tutaj zapraszamy na naszą stronę polaris.org.pl. Jest taka zakładka nasze najbliższe działania. Będą tam publikowane mniej więcej co 2 tygodnie, co tydzień bieżące terminy, godziny, kiedy można się do nas wybrać i można powiedzieć prosto z ulicy przyjść na takie zwiedzanie głównych atrakcji. A tu teraz jest pewna niespodzianka, ponieważ do pakietu stacji kosmicznej, kolekcji meteorytów czy zwiedzania kopuł obserwatorium astronomicznego na nowo po przerwie spowodowanej z nim pandemią, później niestety już pewnymi stratami technicznymi, ponownie wraca do zwiedzania makieta Sopotni Wielkiej 2050. Jest to świeżutki projekt dopiero co zakończony przez grupę młodzieżową w ramach Europejskiego Korpusu Solidarności. Realizowali oni bowiem taki projekt 12-miesięczny w ramach wsparcia Unii Europejskiej. No i udało im się zbudować zupełnie nową wizję makiety Sopotni Wielkiej. Ta makieta jest w takiej skali dalej H0, ale co ciekawe, jest już bardziej precyzyjna, bardziej dopracowana, pokazuje różne epoki, różne okresy działalności ludzkiej, tak? I tutaj powiedzmy rozwoju Sopotni, i w dodatku makieta się świeci, pokazując też temat dalej problematyki zanieczyszczenia światłem w takiej skali modelarskiej. Także jeśli ktoś ma również ochotę, to zapraszamy serdecznie. Będzie możliwość zwiedzania tego modelu makiety i w tym także maleńkie warsztaty modelarskie, bo będzie można zabrać takie małe pakiety do domu, zrobić sobie własne budynki. Tak więc jest to możliwe, jest to realne, będzie to dostępne. przez cały okres wakacji, a jeszcze troszkę wcześniej spotykamy się na Dniach Powiatu i Dni Leśni, które będą organizowane w dniach 27-28 czerwca na boisku nieopodal Przyborowa. Tak, będzie mnóstwo atrakcji, również przed Urzędem Gminy Jeleśnia będziemy mieli stanowisko właśnie meetingów z teleskopami, czyli teleskopów, o których mówimy, i ta oferta będzie dostępna prawdopodobnie przez 3 dni. Będą także pokazy słońca, będzie można dopytać właśnie, jak wziąć udział w naszych warsztatach wakacyjnych, czy choćby właśnie wziąć ten teleskop na wakacje, choćby do domu.
0: Czyli ta astroturystyka w Sopotni ma się całkiem nieźle.
1: Ma się całkiem nieźle, no i właśnie, miałaby się pewnie jeszcze lepiej, gdyby nie fakt, że troszeczkę mamy ostatnio kłopotów i tutaj może trochę też przy okazji, korzystając z anteny, chcielibyśmy, no może tutaj zwrócić się o pomoc do osób, które być może są w stanie nam w tym zakresie udzielić jakiegoś wsparcia, wsparcia merytorycznego, bowiem okazuje się, że niestety nie mamy szczęścia do pomysłu, który powstał parę już dobrych miesięcy temu. Opracowany został projekt budowlany rozwoju poddasza w Sopotni Wielkiej budynku szkoły, gdzie jest obserwatorium i sala wielofunkcyjna, do pierwszego w Polsce, no można powiedzieć, profesjonalnego centrum rozwoju astroturystyki. Takie centrum rozwoju astroturystyki miało być realizowane w ramach partnerstwa ze Słowacją. Powstaje tam bowiem IQ Park. To będzie pierwsza taka plenerowa wystawa związana z kosmosem w ramach m.in. działalności Żylińskiego Obserwatorium, czyli Żylińska Hwezdareń. I tam chcielibyśmy jakby z nimi właśnie taką inicjatywę transgraniczną podjąć. Niestety projekt nam odpadł, nie udało się otrzymać dofinansowania na rozbudowę tego poddasza. Problem jest dosyć banalny, mianowicie chodzi oczywiście o budżet. Koszt tego adaptowania całego poddasza z przeszklonym dachem, bo będzie możliwość także obserwacji nieba w pozycji takiej trochę, powiedzmy, bardziej kameralnej, tak, bo ma tam być także część wypoczynkowa, także część gastronomiczna i dająca także szansę rozwojowi i samej szkoły i naszego regionu, bo będzie to taki punkt stały. No i niestety tu jest pewien problem, ponieważ na razie składane przez nas wnioski akurat odpadają. Niestety, tak jak mówię, skala troszeczkę jest większa niż normalnie. Dotąd takich projektów dużych, aż tak dużych nie realizowaliśmy, bowiem inwestycja jest określona na około do 2 milionów złotych, tak więc dość spora. I w związku z tym poszukujemy osoby, instytucji, być może jakiegoś biura konsultingowego, które mogłoby nam pomóc w opracowaniu takiego wniosku, pozyskania dotacji na ten cel. Częściowo sponsorzy są, natomiast niestety brakuje na razie chyba szczęścia głównie. No i w związku z tym na razie ten projekt jeszcze jest w fazie przygotowań. Urząd Gminy Leśnia tutaj również wyraża zgodę, mamy wszystkie dokumenty, wszystkie zgody, nawet już zgodę Starostwa Powiatowego na budowę, ale niestety jeszcze brakuje tego głównego czynnika, jakim jest dofinansowanie.
0: No to chyba tego właśnie czynnika finansowego wypada Wam życzyć, no przed tym okresem wakacyjnym. Może akurat coś się zdarzy.
1: Kto wie, no to jest projekt długofalowy, ale byłoby super, jakbyśmy w ogóle w tym roku mieli szansę go pozyskać, bo rzeczywiście proces zaawansowania już przygotowań, prac, dokumentacji jest duży.
0: Bardzo Panu dziękuję za to dzisiejsze spotkanie, no i udanych astronomicznych wakacji.
1: Dziękuję serdecznie, zapraszamy, ciemnego nieba na wakacje i przede wszystkim pogodnego.
2: SK Beskidy.
0: W tej części magazynu Cecylia Ścieżka i ważne zmiany, które zaszły niedawno w żywieckim PCK. Dzisiaj w naszym magazynie rozmawiamy z panią Cecylią Ścieżką. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Jest pani szefową tutaj, szefową wolontariuszką. O, chyba tak będzie najbardziej poprawnie. Żywieckiego biura PCK. Ale możecie się pochwalić, że dokonaliście pewnych zmian. Trochę zmieniła się struktura. No to wyjaśnijmy naszym słuchaczom, jakie zmiany w żywieckim PCK.
3: Tak, dokonaliśmy pewnych zmian, a właściwie to zmian dokonał Zarząd Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Jesteśmy już delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego w Katowicach. Generalnie niewiele się zmieni. Oprócz tego, że krwiodawcy jak zawsze będą przychodzić do naszego biura. Oprócz tego, że pracowałam 2 dni w tygodniu, będę teraz 3 dni w tygodniu. Także w poniedziałki będę dostępna po południu. Krwiodawcy, którzy pracują, będą mogli już załatwiać ze mną różne sprawy. Po południu, po pracy, żeby nie utrudniać im życia, a wręcz przeciwnie, ułatwiać. Będziemy dalej działać na rzecz osób potrzebujących, wspierać rodziny w trudnej sytuacji, matki samotnie wychowujące dzieci. dzieci, naszych seniorów, którzy bardzo często niestety potrzebują pomocy. Będziemy prowadzić szeroko zakrojoną edukację z pierwszej pomocy. Będziemy przy współudziale Śląskiego Oddziału Okręgowego i ręka w rękę z nim będziemy prowadzić szkolenia, ale będziemy promować wszystkie ideały Polskiego Czerwonego Krzyża. To przede wszystkim, bo ideałami Polskiego Czerwonego Krzyża to jest bezinteresowność, łagodzenie skutków cierpienia ludzkiego, to jest współpraca ze wszystkimi instytucjami, a głównie z samorządem, co w Żywcu udaje się wspaniale, bo naprawdę w Żywcu udaje się to wspaniale nie tylko z samorządem, ale również ze wszystkimi organizacjami pożytku publicznego. Tu się naprawdę dobrze pracuje, tu można pracować.
0: Ale wróćmy do tego, no właśnie, bo do tej pory było w Żywcu po prostu biuro PCK. Teraz delegatura. Trochę awansowaliście?
3: W naszej ocenie tak, trochę awansowaliśmy, ale przede wszystkim to w jakimś tam stopniu nam się uregulowała taka sytuacja prawna. Bo w strukturach Polskiego Czerwonego Krzyża nie istnieje coś takiego jak biuro Polskiego Czerwonego Krzyża. Natomiast byliśmy oddziałem rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Bielsku-Białej z siedzibą w Żywcu. No teraz troszeczkę na wyższy szczebel przeszliśmy, bo będziemy delegaturą Śląskiego Oddziału Okręgowego. Co się zmieni jeszcze bardziej, bo współpraca tutaj nasza, powiatu żywieckiego, wolontariuszy Polskiego Czerwonego Krzyża z Katowicami, ze Śląskim Oddziałem Okręgowym zawsze układała się naprawdę bardzo dobrze. Kibicowali nam, chwalili nas za to, co tutaj się dzieje. Byliśmy zauważalni, byliśmy widoczni. No co jest dla nas bardzo ważne, bo przecież o to chodzi, żeby Polski Czerwony Krzyż był widoczny, szczególnie tam, gdzie on jest potrzebny. A naprawdę jest wiele jeszcze miejsc, w których ten Czerwony Krzyż jest potrzebny.
0: Pani Cecylio, musimy wspomnieć o tym, co przez te ładne kilka lat tutaj dzięki w Żywcu, na Żywiecczyźnie, dzięki Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi działo się w tych ostatnich latach. No przecież ostatnie lata to, cofając się, wojna na Ukrainie, a jeszcze wcześniej pandemia. I to były dla Was naprawdę takie momenty, gdzie tu naprawdę było gorąco.
3: Tak, pandemia, potem wojna na Ukrainie, potem powódź. I my daliśmy rady. Tak naprawdę to 2-3-osobowa ekipa dała temu wszystkiemu rady. Przez nasze ręce przeszły już chyba nie dziesiątki, a setki ton żywności, setki złożonych palet. Wszystko to naszymi rękami oczywiście. Nasze biuro to wytrzymało, choć teraz po remoncie ono już inaczej wygląda, bo po powodzi wyglądało tragicznie. No, między Bogiem a prawdą to muszę powiedzieć, że daliśmy radę w takim trudnym czasie, to damy radę przez następne lata. I będziemy się starać ze wszystkich sił stworzyć tutaj lokalne grupy wsparcia humanitarnego. Będziemy się starać organizować tak pracę Polskiego Czerwonego Krzyża w Żywcu, tej naszej delegatury, aby Polski Czerwony Krzyż naprawdę służył pomocą, był tam, gdzie jest potrzebny, był tam, gdzie ludzie cierpią, gdzie są ludzie głodni, gdzie ludzie potrzebują naprawdę rzetelnej pomocy. Oczywiście nie zapomnijmy o tym, że Polski Czerwony Krzyż również promuje honorowe krwiodawstwo, a więc to jest to, czego najbardziej chorym i cierpiącym potrzeba. Więc będziemy ze wszystkich sił starać się edukację w szkołach średnich przeprowadzać, żeby akcje poboru krwi w średnich szkołach przynosiły takie realne owoce, realne ilości oddanej krwi. Nasze biuro, choć mały powiat, naprzeciwko oddziałów rejonowych, gdzie te struktury są zdecydowanie kilkupowiatowe, żeby nasz tutaj mały rejon był Polskim Czerwonym Krzyżem z sercem i z taką otwartą głową na różnego rodzaju nowe rzeczy.
0: Muszę zapytać o tych krwiodawców, bo miałam okazję tam zajrzeć do tej waszej szafy i tam naprawdę mnóstwo legitymacji honorowych krwiodawców. Ilu mamy takich ludzi na Żywiecczyźnie? Czy to da się jakoś oszacować? Bo tych klubów przecież bardzo lokalnych działa, no może nie mnóstwo, ale przynajmniej kilka takich prężnie działających, aktywnych.
3: Na terenie powiatu prężnie działają 3 kluby honorowych dawców krwi Polskiego Czerwonego Krzyża. Klub w Radziechowach, Wieprzu, w Łękawicy i oczywiście klub przy Urzędzie Miasta w Żywcu. To są 3 prężnie działające kluby. Ale oprócz tego 2 dni w tygodniu, w środę i w piątki, na ulicy Piłsudskiego jest punkt pobierania krwi. to jest Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ekipa wyjazdowa w Żywcu. I tam krwiodawcy też oddają. W środy to tam mają naprawdę zatrzęsienie, ale krwiodawcy nasi oddają też krew w różnych innych miejscach, na innych akcjach wyjazdowych. Oddają też krew często w Suchej Beskidzkiej, oddają krew w Bielsku. Także tych krwiodawców my tu mamy bardzo, bardzo dużo. Każdy krwiodawca po oddaniu odpowiedniej ilości krwi może ubiegać się o legitymację zasłużonego honorowego dawcy krwi trzeciego, drugiego lub pierwszego stopnia. No to jest takie wyróżnienie tego krwiodawcy za to, że bezinteresownie, wielkim oddaniem i z wielkim takim, taką miłością do człowieka tą krew oddaje.
0: Honorowi krwiodawcy mogą też liczyć na pewne zniżki, choćby w komunikacji miejskiej.
3: W komunikacji miejskiej mogą liczyć na bezpłatne przejazdy tutaj na terenie miasta Żywca, ale honorowi dawcy krwi zasłużeni dla zdrowia narodu, czyli po oddaniu 20 litrów krwi. Natomiast honorowi dawcy krwi pierwszego stopnia, drugiego czy trzeciego stopnia mogą liczyć na przywileje wynikające, przywileje w Narodowym Funduszu Zdrowia, a więc otrzymanie jakichś tam szybszych terminów do specjalistów, do lekarza pierwszego kontaktu, nawet w aptece. Jest lista leków refundowanych przez ministra zdrowia dla honorowych dawców krwi zasłużonych właśnie.
0: No, można powiedzieć, że to zawsze jakiś argument, ale my będziemy przekonywać, że krew oddawać warto bezinteresownie, nie licząc specjalnie na jakieś profity.
3: Tak. I tak z ręką na sercu, uczciwie rzecz biorąc, to zdecydowana większość, bo prawie wszyscy krwiodawcy, oni oddają krew nie dlatego, że mają cokolwiek z tego. To są młodzi ludzie, którzy często nawet nie przychodzą po te legitymacje. Czasami panie z punktu poboru krwi im przypominają, ale pan już ma oddane 18 litrów krwi, dlaczego pan nie idzie po żadną legitymację? To są młodzi ludzie, którzy jeszcze do lekarzy nie chodzą, więc ta legitymacja tak naprawdę nie jest im potrzebna. Oddają tą krew naprawdę honorowo. Oddają tą krew, bo to jest zaraźliwe. Polski Czerwony Krzyż i honorowe krwiodawstwo to jest taka bakteria, którą jak się połknie, to już ją w sobie nosi. I to tego się nie da zlikwidować w sobie, bo pomaganie innym to jest naprawdę coś, co się nosi nie tylko w sercu, ale w całej swojej osobie, w całej osobowości naszej, we wszystkim, co robimy. Przecież pomagamy. Honorowy dawca krwi nie tylko krew oddają honorowo, ale oni tutaj Polski Czerwony Krzyż wspierają tak bardzo, że bez nich to ten Polski Czerwony Krzyż nie istnieje.
0: Wypada nam też w tym momencie wspomnieć o tych wszystkich ludziach, którzy choćby w tych takich akcjach, w tych sytuacjach awaryjnych, w tych akcjach, które były przez Was organizowane, oni tutaj naprawdę, no może nie drzwiami i oknami, ale tymi drzwiami przy Dworcowej 15 naprawdę, no walili tu po prostu. Tu cały czas coś się działo i ciągle podjeżdżał jakiś samochód, choćby z darami. Akurat wtedy miałam okazję tutaj być z naszym mikrofonem i naprawdę ci ludzie, no mieli świadomość tego, że to oni mogą w pewnym momencie również potrzebować pomocy. Jakąś taką empatią się wielką wykazywali. No bez nich i tej waszej wolontariackiej pracy, tych kilku zaledwie osób tutaj w Żywcu, no te akcje by nie miały szansy się udać.
3: Tak, tak. Muszę tak powiedzieć, pochwalić się nawet, że mam ten zaszczyt być mieszkańcem tego powiatu żywieckiego, bo mam zaszczyt, a w powiecie żywieckim żyją fantastyczni ludzie. Jak jakakolwiek akcja, to pani powiedziała, że może nie drzwiami, oknami, bo okno jest u nas nieotwieralne, ale tak naprawdę, to proszę mi wierzyć, był taki moment, że ja nie mogłam w ogóle wejść do biura, żeby biuro zamknąć kluczami, bo miałam zawalone biuro darami, podarunkami od firm, instytucji, stowarzyszeń i ludzi prywatnych, którzy bardzo często i bardzo nam wtedy było miło, jak mówili, my do Polskiego Czerwonego Krzyża chcemy to przywieźć, bo my wiemy, że wy to dobrze spożytkujecie, że to pójdzie tam, gdzie powinno iść. Było nam wtedy bardzo miło. Agregaty prądotwórcze. Pan nam kiedyś tutaj przywiózł piły motorowe, nowiusieńkie, agregaty prądotwórcze dla powodzian. Byłam zdumiona, bo tego było tak dużo, że już nie za bardzo wiedziałam, gdzie to mogę upchnąć tutaj w biurze. A on mi powiedział, ja przywiozłem do pani, bo wiem, że to trafi szybko i natychmiast tam, gdzie jest potrzebne. No, to jest takie uhonorowanie naszej pracy. I wtedy tak człowiek choć zmęczony, o godzinie 16 przypomina sobie, że jeszcze nie jadł śniadania, ale takiego poweru dostaje do pracy, że następna rozładowana paleta to już żaden problem.
0: Muszę o to zapytać, skoro wspomniała Pani o tej pomocy na tak szeroką skalę, a tego malutkiego biura, teraz już delegatury w Żywcu, czy wszystkie te dary zostały rozdysponowane, czy ten magazyn tutaj na zapleczu jest opróżniony?
3: Tak, tak. Wygląda to w ten sposób. Każda rzecz, każdy dar, każda drobna nawet rzecz, która do tego biura przychodzi, jest przeze mnie inwentaryzowana. Ona wchodzi w magazyn, jest inwentaryzowana. Nie zginie nawet jedno jabłko. Jest wszystko inwentaryzowane, po czym przyjmowane protokołem zdawczo-odbiorczym i tym protokołem zdawczo-odbiorczym wywożone do pecekowskich magazynów. Było natychmiast. Jedna z piekarni przywiozła nam dużo chlebów. No przecież ten chleb nie będzie czekał, aż ktoś go wywiezie. W tym samym dniu już był w Krośnie. I w tym samym dniu już został spożytkowany, tak jak należy. Wszystko to, każda rzecz otrzymana od prywatnych osób czy od jakichkolwiek firm zostaje przez nas pieczołowicie zaksięgowana, pieczołowicie przyjęta na inwentarz i pieczołowicie wydana. W tej chwili na magazynie nie mam nic. Kompletnie nic.
0: Ta pustka w magazynie może świadczyć o tym, że właśnie te rzeczy, dary, produkty, one są dobrze rozdysponowane, dobrze wykorzystane i trafiają tam, gdzie rzeczywiście są potrzebne. No bo tych ludzi, którzy no właśnie po prostu ufają Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, no nie brakuje na Żywiecczyźnie.
3: Tak, nie brakuje. Zawsze przekonujemy się o tym, jak robimy świąteczne zbiórki i kwesty przed świętami Bożego Narodzenia czy przed Wielkanocą. Zawsze ludzie podchodzą do nas, pytają, dziękują, że jesteśmy, dziękują, że mogą pomóc i naprawdę nas wspierają i pomagają. Przychodzą również do biura, przynoszą pełne torby produktów, przychodzą, pytają, proszę Pani, co jest potrzebne? Co Pani potrzebuje do paczek? Ja już idę do sklepu, już kupię. No to jest takie duże zaufanie do nas.
0: To jeszcze muszę zapytać o to, skoro teraz magazyn jest, można powiedzieć, pusty, może się zapełniać, ale no właśnie, czy w Polskim Czerwonym Krzyżu to działa właśnie od akcji do akcji? Czy może ta pomoc, takie wsparcie, nawet na tym poziomie bardzo lokalnym jest potrzebne? No właśnie ciągle, czy lepiej zachować sobie siły, środki na te akcje, no właśnie takie większe?
3: To znaczy tak, no wygląda to bardzo różnie, bo beneficjentami głównie naszych działań to są seniorzy i coraz częściej spotykamy się z matkami samotnie wychowującymi dzieci, i szczególnie w sytuacjach, gdzie tam jest jakaś choroba dziecka, jakaś niepełnosprawność dziecka. Tym rodzinom jest naprawdę bardzo trudno, więc te rodziny zgłaszają się przy współpracy na przykład z dzielnicowymi, z kuratorami z sądu rejonowego, z sądu rodzinnego. Ja wiem, komu mam pomóc i wtedy staram się robić takie zbiórki i pomagać.
0: Czyli pomoc celowana, ta ma największy sens?
3: Tak. Tak, pomoc celowana ta ma największy sens, bo robimy takie akcje, no w tym roku się nam nie udało zrobić akcji pod tytułem Radosna Majówka Seniora. Nie udało się nam takiej akcji zrobić z różnych przyczyn, no ale przez sześć ostatnich lat na każdą majówkę seniorzy otrzymywali od nas paczkę, a w paczce zawsze była jakaś pyszna herbata, jakaś kawa, jakieś dobre ciasteczka do kawy, jeszcze coś na obiad, no... Bardzo często takie akcje robimy. Potem wakacje z książką, więc przygotowujemy książkę za darmo. Babcie dla wnuków biorą książkę dla siebie. To wszystko oczywiście nieodpłatnie.
0: Przypomnijmy jeszcze, gdzie szukać Was i informacji o Was, gdzie dokładnie jesteście w Żywcu, gdybyśmy kogoś namówili do pomocy właśnie przez Was.
3: Dzięki wsparciu burmistrza miasta Żywca, pana Antoniego Szlagora, jesteśmy na Dworcowej 15 w Żywcu. Tutaj jesteśmy w środy, w piątki od godziny 7.30 do godziny 13.00 i będziemy jeszcze w poniedziałek od godziny 13.00 do godziny 16.00. Dodatkowo można nas zobaczyć na Facebooku PCK Żywiec i to chyba tyle. Może się rozwiniemy, no teraz jako delegatura będziemy się rozwijać, więc zobaczymy, co dalej jeszcze stworzymy.
0: Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie.
3: Bardzo serdecznie dziękuję i zapraszam do Żywieckiego Biura.
2: SK Beskidy.
0: I to już wszystko w tym wydaniu. Katarzyna Graboń, do usłyszenia.
2: SK Beskidy.

18. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. I po reklamie.